Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Polska 2, Trzebnica.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: W Trzebnicy piątkowy poranek zapowiada się gorąco. Do 20 mamy alert z powodu upału. Na niebie zobaczymy mieszankę chmur i słońca, a termometry pokażą 23 stopnie. Po południu temperatura wzrośnie do 32 kresek. W weekend pogoda nieco się ochłodzi, ale nadal będziemy mieli chmury i słońce. W sobotę maksymalnie 26 stopni, a w niedzielę około 24. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
2: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Sojusznicy deklarują pomoc, a rząd zapowiada zmianę w procedurach. To wszystko po incydencie z rakietą na Lubelszczyźnie. Wieczorem prokuratorzy zakończyli swoje czynności w Tarnawie, Kolonii. To tam spadła rosyjska rakieta CH-101. Nikt nie został ranny. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Rakieta wtargnęła w naszą przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku Rosji na Ukrainę. Pocisk, jak już wiadomo, był uzbrojony. Gdyby nie spadł, zostałby zestrzelony, tak zapewniali wojskowi. Część mieszkańców budził potężny huk, innych syreny alarmowe.
4: Nie wiadomo było, czy to nie był próbny. No.
5: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy.
3: SMS-ów od RCB nie było, ale system zadziałał, zapewniają rządzący. Reakcja państwa zostanie jednak dokładnie zbadana. Zapowiedział to premier Donald Tusk. Procedury mają zostać udoskonalone.
6: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
3: Incydent badają śledczy i służby. MSZ zapowiada też kroki dyplomatyczne po ustaleniu wszystkich szczegółów.
2: Stany Zjednoczone stanowczo stoją po stronie Polski, zapewnił ambasador USA Tom Rose. Rusza zbiórka podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta stolicy. Wolontariusze będą zbierać podpisy w 15 punktach na terenie 10 dzielnic. Inicjatorzy zarzucają władzom m.in. brak nadzoru nad miejskimi spółkami i nieprawidłowości wokół Szpitala Południowego.
7: Szpital Południowy to jest wierzchołek Góry Lodowej, który właśnie tutaj odsłania znacznie dłuższą listę zarzutów wobec władz Warszawy.
2: Mówi Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej. Aby zwołać referendum, potrzebne są podpisy około 132 tysięcy głosujących. Gorący początek sierpnia. Przed nami kolejne dni z temperaturą powyżej 30 stopni. Synoptycy zapowiadają, że upały utrzymają się przez pierwszą połowę miesiąca. Później temperatura spadnie do maksymalnie 25 stopni.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
9: Eska 2 Sport.
2: Raków i GKS z awansem. Oba polskie kluby zagrają w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Raków Częstochowa rozbił Walettę 4-0 i wygrał dwumecz 7-1. GKS Katowice pokonał Żylinę 3-1 i odrobił straty z pierwszego spotkania.
10: I wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania jako GKS Katowice. Z tego powodu bardzo jestem zadowolony.
2: Mówi trener GKS-u Rafał Górek. W kolejnej rundzie Raków zagra ze szwedzkim Hammarby, a GKS zmierzy się z HPL-em Tel Awiw z Izraela.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
11: Wszystko dzisiaj łączy się w jedną logiczną całość. 31 dzień lipca.
12: 31 dzień lipca i do tego jeszcze ostatni dzień tygodnia.
11: Tak, czyli ostatni dzień lipca, ostatni dzień tygodnia, ostatni dzień przed wypłatą.
12: Ale nie ostatni miesiąc wakacji, bo dopiero ten wakacyjny miesiąc zaczynamy drugi.
11: Czyli czasami coś się kończy, coś się zaczyna, coś trwa. Dzień tak. Dobry.
12: Druga połówka.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: No i pan Kowalski.
12: Dzisiaj będzie bardzo gorąco.
11: Będzie
12: gorąco.
11: Już tak się rozbieramy.
12: Gorąca dziewczyna jest mojego chłopaka.

0: adrenalina.
1: No w domu to dzisiaj chyba nie ma co kisić. Coś tak czuję.
2: Będzie upał, 37 stopni, nawet do 40 dojdzie. Tak gorąco, że panie.
1: Tak, chcielibyśmy, żebyście jakby zawsze zachęcamy do kontaktu z samego rana i chcielibyśmy, żebyście dzisiaj powiedzieli coś chłodnego, ale nie do jedzenia, nie do picia. Chodzi bardziej o miejsce, o rzecz, która by mogła nas schłodzić.
2: Jakie wam rzeczy chłodne chłodzą głowę. Chłodzą głowę, tak. Gdzie możecie tą głowę schłodzić również?
1: Czyli co wam chłodzi po głowie?
2: No właśnie, co wam chłodzi po głowie? 726-826-826. Messenger Radia SK 2 już odpalony.
1: Czekaj, sekretarki nie włączyłem. To na razie Messenger. Poczekaj, jeszcze chwilę. I zaraz będzie odpalone. I będzie można do nas dzwonić poza anteną, a za chwilę ktoś z was wejdzie na antenę i zgarnie czerwony kubek z logiem Radia SK 2. 726-826-826 lub Messenger. Co wam chłodzi po głowie?

0: kim chce i jak chce.
1: My już wiemy. My już wiemy, z kim kto. My już wiemy, kto pierwszy z was pojawi się na antenie. 18,5 minuty po 6. Co chłodzi wam po głowie w ten upalny dzień? Warto, żeby coś chłodziło po głowie. I mamy Olę, która nagrała swoją głosóweczkę.
0: Co sprawia, Olu, że masz chłodne myśli?
2: Cześć, co mi chłodzi po głowie? Już wam opowiadam, co mi chłodzi po głowie. Nie wiem czemu, ale w pierwszej chwili takie dziwne skojarzenie, kostnica. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam całe Radio SK. Dużo, dużo siły na piątek, piąteczek, piątunio. Ściskam i całuję.
1: Ściskamy serdecznie, pozdrawiamy. Olu, oczywiście czerwony kubek z logiem Radia SK2 leci do ciebie.
0: No ale a propos tej kostnicy, to powiem ci, że dzisiaj obowiązkowo zimne nóżki. SK2
1: 726-826-826 lub głosóweczka na Messengerze. Co wam chłodzi po głowie?
0: Zimne nóżki, tak na deser.

0: prostu jesteśmy, po prostu gramy doskonale, bo gramy po polsku i cieszymy się na nadchodzący weekend, który zapowiada się bardzo ciepło. 25 minut po 6:00
1: przeglądamy oczywiście... Kolorowa prasa widzę w twoich dłoniach,
0: tak, tak, przeglądamy oczywiście te gazety, żeby było wiadomo co i jak. I proszę bardzo, Kinga Rusin. Mówi wam to coś? Kinga Rusin.
1: Tak, prezenterka znana.
0: Dziennikarka, prezenterka, celebrytka już nawet można powiedzieć. Pani Kinga Rusin wybrała się do pralni. Takiej, wiecie, co się bierze, nie?
1: Bierze ciuchy, no.
0: No, ale zapomniała, po co przyjechała. Nie wzięła ubrań. Pojechała do pralni, paparazzi ją przyjechali, weszła do pralni z ciuchami, wyszła bez.
1: No, wiesz, pewnie prała brudne pieniądze.
0: No, komu z was nie zdarzyło się wyprać dychy, nie?
1: Nie wyprałeś 10
0: złotych? Ja nawet drobniaki biorę! No.

0: Reklama.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Uwaga! Nowy kierunek na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Studia miejskie Urban Futures. Zostań specjalistą, który potrafi łączyć wiedzę z różnych dziedzin i patrzeć na rozwój miast w szerokiej perspektywie. Sprawdź rekrutacja.upwr.edu.pl.
4: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i Twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z wódeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. funpark-polanica.pl.
0: I po reklamie.
7: Dziś w Trzebnicy zapowiada się naprawdę ciepły dzień. Słupki rtęci pokażą nawet 32 stopnie, a niebo będzie lekko zachmurzone. Poranek przyniesie 23 stopnie. Na szczęście upał nie będzie aż tak dokuczliwy dzięki delikatnemu wiatrowi. Na drogach Trzebnicy poranek przebiega spokojnie, ale ruch jest coraz większy. Kierowcy, miejcie oczy szeroko otwarte, bo z każdą minutą robi się tłoczniej. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 Trzebnica zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
8: 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Hiszpania zamknęła granicę z Marokiem. Chodzi o przejście w Melili, hiszpańskim terytorium w Afryce Północnej. Powodem jest próba masowego przekroczenia granicy przez migrantów. W sieci pojawiły się nagrania setek osób szturmujących przejście. Próby przedostania się odnotowano także drogą morską. Madryt wysłał dodatkowe siły, a premier Pedro Sanchez uda się dziś na miejsce. Rumunia poderwała myśliwce przy granicy z Ukrainą. Dwa samoloty F-16 wystartowały po wykryciu niezidentyfikowanych celów powietrznych. Wojsko sprawdziło sytuację w pobliżu granicy z Ukrainą. Mieszkańcy okręgu Tulcza otrzymali alert bezpieczeństwa. Czwarta fala upałów we Włoszech. Temperatura w wielu miastach przekroczy 40 stopni. Noce też będą bardzo gorące. Termometry nie pokażą mniej niż 25 stopni. Czerwony alert obowiązuje m.in. w Rzymie, Florencji i Turynie.

0: Co wam chodzi po głowie dziś?
1: Dokładnie, tak, 22 minuty do 7. Oto dzisiaj pytamy w ten gorący, upalny dzień, czy coś wam chłodzi po głowie? Artur z głosóweczką na Messengerze, słuchamy.
2: Co mi chłodzi po głowie? Żeby tak oficjalnie na antenie nie mówić co, to powiem, jak się otwiera.
1: No jak?
2: A robi to tak...
1: Aha, aha.
2: Ale żeby ostudzić entuzjazm w tej kwestii, to pewnie atmosferę moja żonka w domu za chwilę mi ochłodzi.
1: A,
2: pozdrawiam serdecznie.
0: Te pozdrawiamy również żony.
1: Nie ma jak chłodny wzrok żony, no, tak. A to pstk, to co to mogło być dokładnie?
0: A to pstk, to pst, pstk. No to
1: kefir w puszce. Kefir też tak myślałem. Turcy powiedzieliby Ayran.
3: SK2.
0: A to pst, a wiesz dlaczego kefir robi pst?
1: Dlaczego?
0: Nie wiem.
1: Bo fermentuje.
0: Tak, 10 dni już po terminie.

0: te gitary z rana. Powtórzę to jeszcze raz. Jak śmietana. Tak jest, tak jest. Cały czas trenujemy, cały czas do przodu. 13 minut dzieli nas od godziny 7. No, dzisiaj wielki finał tego tygodnia.
1: 8 godzin nas dzieli od tego wielkiego finału tygodnia i na razie na czele jest Marta, która prowadzi w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza, w której to dzisiaj. Może nawet ty dostaniesz od nas dostaniesz, znaczy nie, no ty to nie możesz.
0: No to co mówisz?
1: Ale nasi słuchacze mogą.
0: A, zwracasz się personalnie do tego po drugiej stronie odbiornika.
1: Tak, mogą ciebie zabrać do pięciogwiazdkowego hotelu Hilton w Gdańsku, jeżeli ktoś wygrają.
0: Ty, to tak się umówmy, też się zwracam do tego po drugiej stronie odbiornika. Ty, jak wygrasz, weźmie mnie albo Kowalskiego ze sobą, co? Hotel Hilton Gdańsk to już dzisiaj, okaże się jasne, kto z was pojedzie. Najbliżej jest Marta, bo to chodzi o to, żeby odpowiadać
1: na pytania związane z Polską.
0: Tak jest. Odpowiada się tak lub nie. Marta na 9 pytań udzieliła 9 poprawnych odpowiedzi. Nikt jej w tym tygodniu nie przebił. Jeśli ktoś dzisiaj przebije Martę, pojedzie do hotelu Hilton Gdańsk. A zgłosić się można nawet teraz. sk2.pl/wygraj. SK

0: Jak to po co, żebyście byli na bieżąco, żebyście wszystko wiedzieli? Dlatego słuchacie Radia SK2, dobrych, najlepszych wręcz polskich hitów, no i najświeższych newsów.
1: Ty już za chwilę.
0: Tak, no jeszcze kilka dni temu, jakbym usłyszał, że w newsach będzie o rakiecie, to by pomyślał o Idze Świątek, a tu proszę bardzo, zupełnie co innego.
2: SK2, 100% polskich hitów.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Prix Commerce. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Tato, jedziemy nad wodę? Tam, gdzie ten wielki zmuchany park wodny.
6: Na kopalnię Wrocław strefę wakacji?
7: Jasne! Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max.
8: A bilety online z wyprzedzeniem zawsze taniej.
9: Jeden bilet max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
12: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Dziś w Trzebnicy zapowiada się gorący dzień. Termometry pokażą 23 stopnie, a niebo będzie prawie bezchmurne. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 32 kresek, a wieczorem nadal będzie pogodnie. Na drogach w Trzebnicy ruch jest spowolniony, szczególnie przy centrum. Uważajcie na skrzyżowaniach, bo tam sytuacja jest najbardziej napięta. Zaraz w SC2 Newsy. Kolejne info pogodowe za pół godziny. Do usłyszenia.
16: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Śledczy badają szczątki rakiety. Prokuratorzy zakończyli oględziny miejsca upadku pocisku w Tarnawie Kolonii. Zabezpieczone fragmenty trafią teraz na szczegółowe badania. W dochodzenie włącza się też Ukraina. Polska otrzymuje też wsparcie od sojuszników z NATO i państw Zachodu. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
17: Na miejscu zakończyły się już oględziny terenu, gdzie odnaleziono liczne fragmenty rakiety, w tym elementy napędu. Teraz śledczy przenoszą pracę do żandarmerii wojskowej, gdzie zabezpieczone szczątki zostaną dokładnie zbadane. W identyfikacji pocisku pomoże ekspert z Ukrainy, a Ukraińcy znają bardzo dobrze ten typ uzbrojenia, mówi dr Aleksander Olech z portalu Defense24.
18: Rosja korzysta z takiego typu uzbrojenia od miesięcy, od lat. Oni ostrzeliwują tymi pociskami Ukrainy od lat.
17: Premier Donald Tusk poinformował, że zainteresowanie udziałem w postępowaniu wyraziły także Stany Zjednoczone, a dowództwo NATO pozostaje w stałym kontakcie z polskimi władzami po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
16: A tak mieszkańcy opisują wybuch pocisku.
19: Samoloty to fajnie goniły to. Goniły i zepchnęły, żeby nie było budynku.
20: Na dom.
19: No.
21: Słyszałam taki huk i muszę to pójść, nie myślę, co to się stało.
16: Powiedzieli naszemu reporterowi mieszkańcy domu położonego najbliżej miejsca eksplozji. Medyczny cud w Katowicach. Lekarze przebudowali serce małego Mikołaja, który urodził się z ciężką wadą i nadciśnieniem płucnym. Chłopiec przeszedł skomplikowaną operację rekonstrukcji serca i tętnic płucnych. Jak mówią lekarze, był to jedyny sposób, by go uratować. Dziś 2,5-letni chłopiec może funkcjonować jak zdrowe dziecko.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
23: SK2 Sport.
16: Polscy siatkarze zagrają jutro ze Słowenią o finał Ligi Narodów. Biało-czerwoni pokonali wczoraj Ukrainę 3-1.
24: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło.
16: Mówi przyjmujący Tomasz Fornal. Spotkanie Polska-Słowenia jutro o 9:00. UEFA grozi bojkotem mundialu. To sprzeciw wobec planów FIFA dotyczących częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata. FIFA chce sprzedać 20% udziałów prywatnym inwestorom. 55 europejskich federacji zapowiada bojkot, jeżeli plan nie zostanie wycofany.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
0: Dwie minuty po siódmej, dziś dzień pracownika skarbówki najlepszego i brawa dla urzędników i powodzenia, bo to w dzisiejszych czasach kruchy zawód jest.
2: Tak, przecież ta sztuczna inteligencja, aplikacje, teraz wszystko możesz załatwić przez te e-urząd skarbowy.
0: Jest całkiem niezła ta e-urząd skarbowy. Kiedyś trzeba było iść do skarbówki, odstać swoje w kolejce, nic nie załatwić. Teraz można spokojnie sobie w domu nic nie załatwić. To się nazywa postęp, nie?
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
2: I dla wszystkich pracowników skarbówki darmowe borówki, ale nie amerykańskie. Polskie.

0: Bam, bam, bam.
1: Nie trzeba balować, w końcu zaczynamy weekend i to wakacyjny drugi miesiąc z Eską 2 najlepszymi polskimi hitami. Pod niebem.
2: Chcieliśmy wam przypomnieć o tym, co wam chłodzi po głowie w te gorące słońce. SMS-ek jakiś wpadł, nie?
1: Mnie chłodzi po głowie, Sebastian napisał, wreszcie wyczekany ochroniarski urlop.
2: No to teraz będzie się trzeba ochraniać, jak umie, taki zawód uprawia, przed słońcem, nie? Coś w tym jest. Są jeszcze telefony.
1: Na 726-826-826, ale też zostawialiście głosóweczki na Messengerze. Mnóstwo ich, wybraliśmy to, co
3: mi
1: najlepsze.
3: Chodzi na fajrant, zimne piwko sobie wypić i wpaść do basenu na kilka minut.
4: Pamiętacie akcję Ice Bucket Challenge? Nie podpuszczam, ale może to. Na pewno głowa zostanie schłodzona. Obiecuję.
5: No co tam chłodnego coś? Albo zimnego takiego. To teściowa. Najlepiej w kostnicy, nie w chłodni.
2: Okej.
1: Ja bym się chętnie z teściową zamienił.
2: Zamieniłbyś się z teściową? Tak.
1: W ten upał na jeden dzień z pocałowaniem rąsi bym został tym, no, preparatorem medycznym. SK2.
2: Nie ma lepszych warunków do pracy niż to, prawda?
6: Ta gwiazda wystąpi na Top of the Top Sopot Festival 2026.
2: Dziękujemy pani bardzo.

0: I jeszcze ty, i ty też, wszyscy lubimy słuchać najlepszych polskich hitów u nas tylko takie w Radiu SK2 18L. Za nami 18 po 7. Palący problem, można by rzec, prawda?
1: Funkcjonariusze, czytamy, przechwycili kontrabandę. Gratulujemy.
0: Z Kanady do Gdyni przypłynęły kontenery, a w nich prawie tona nielegalnego zielska w ubraniach.
1: Tona zielska?
0: W ubraniach.
1: To, nie, bo to pomylili paczki, bo do nas miały przypłynąć bluzale z innymi liśćmi z Kanady.

0: Ja już też zacząłem zauważać, że liście lecą z drzew, niektóre się robią powoli takie żółtawe, nie? Elektryczne gitary w radiu.
1: Te, które na ziemi leżą.
0: Podobno najlepiej się słucha w elektrycznych samochodach.
1: Tak.
0: Współgra.
1: Tylko najlepszych polskich hitów i najlepsze jest to, że musicie przygotować także swoje elektryczne telefoniki, bo zaraz będzie PKP.
0: Tak. Najpierw newsy o 7.30, a później będziemy pozdrawiać kogoś piątkowo, więc miejcie przy sobie telefon komórkowy, bo będziecie na żywo dzwonić do studia.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: SK2. Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
2: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
3: Ale czas super.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
14: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
13: BYD. Build your dreams.
1: I po reklamie.
15: Dziś w Trzebnicy szykuje się prawdziwie gorący dzień. Do 20 obowiązuje alert upału, więc warto pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Rano termometry wskażą 24 stopnie, a słońce będzie dominować nad chmurami. Po południu temperatura wzrośnie do 32 kresek, a wieczorem nadal będziemy cieszyć się słoneczną aurą. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie wpłynie na samopoczucie. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 Trzebnica zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
16: Zbliża się 7.30. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Trump zmienia zdanie w sprawie patriotów. Prezydent USA powiedział, że nie jest pewny, czy pozwoli Ukrainie produkować pociski do tych systemów. Wcześniej zapowiadał przekazanie Kijowowi licencji na ich produkcję. Trump tłumaczy, że patrioty to wyjątkowa broń i decyzja wymaga ostrożności. Groził policjantom i ich rodzinom. 54-latek z Bydgoszczy usłyszał zarzuty. To po tym, jak w sieci nawoływał do zbrodni. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia. Był już wcześniej karany. Nietypowa interwencja w Świdniku. To po tym, jak mieszkanie sąsiadki zalał kot, mówi Elwira Domaracka z policji.
17: Jeden z kotów podczas nieobecności właścicieli odkręcił kurek w kranie w kuchni i woda lejąca się maksymalnym strumieniem zaczęła wylewać się ze zlewozmywaka i zalewać mieszkanie oraz sąsiadów.
16: Po zakręceniu wody w pionie udało się ograniczyć szkody. Winowajca całego zamieszania, jak to u kotów bywa, prawdopodobnie spadnie na 4 łapy.

0: 21 minut zostało do 8. Od razu podaję numer telefonu, bo to jest ten czas. 726-826-826. Mamy piątek, więc pora na PKP, czyli
1: rusza lokomotywa waszych pozdrowień. Pozdrów kogoś piątkowo.
0: O, bardzo ładnie rozwinąłeś ten skrót. Zapraszamy do pozdrowień. Nasza PKP rusza. 726-826-826. Oczywiście przypominam, że głosóweczkę na Messengerę też można wysłać. I tutaj już mamy chyba Tomeczka, który nawet coś co dzień widzę nagrywał. Dzisiaj proszę, słuchamy.
2: PKP, serdecznie pozdrawiam całą ekipę Radia SK2 oraz moją rodzinkę, która dzisiaj się wybiera na wczasy. No a ja na Las Palmas, ale w robocie. Pozdro, Tomek.
0: Pozdrawiamy serdecznie, Tomeczku, daleko. Tomeczek też do GPS-a nagrywał, że w Las Palmas jest, no, ale, że sobie podróżuje.
1: Ale on powiedział, że w Las Palmas i w robocie, czyli to tak jak my, również w Las Palmas.
0: Odbieramy telefon, dzień dobry, PKP. Halo? Kogo pozdrawiamy, kim jest dla ciebie? Słuchamy.
3: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich znajomych z firmy Kinesis oraz mojego kochanego męża Grzegorza i dzieciaczki. Ania z tej strony.
0: Pozdrawiamy, Aniu, i dołączamy się oczywiście do twoich pozdrowień. Kolejny telefon. Dzień dobry, tu PKP. Kogo pozdrawiamy? Kim jest dla ciebie? Jak masz na imię?
4: Dzień dobry, szanowanie, pan Tadeusz, jaki pan?
0: Jaki, no jak właśnie, Tadeusz.
4: Już pozdrawiam PKP. Wszystkich konduktorów świata pozdrawiam. Byłem konduktorem 5 lat. PKP to za komuny było płacz konduktorowi połowę. Teraz się zmieniło.
0: No, a my mamy...
4: PKP.
0: A my tam, gdzie mamy...
4: Płacz konduktorowi połowę. Pozdrawiam wszystkich konduktorów świata, moich kolegów i w ogóle. Tyle, pozdrawiam moje ukochane radio.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Szerokich torów.
0: Tu się ktoś rozłączył, nie doczekał się. Kolejny telefon, dzień dobry, PKP, słuchamy.
5: Dzień dobry. Chciałem wszystkich pozdrowić, którzy mieszkają za granicą i akurat przebywają teraz w pracy. Miłego weekendu.
0: Miłego, tak. Miłego dla
1: tych,
0: Polonii.
1: Którzy na wakacjach za granicą.
0: Dzień dobry. Kolejny telefon tutaj PKP. Pozdrawiamy. Słuchamy.
6: Dzień dobry. Dzwonię z pozdrowieniami. Mhm. Chciałbym, mam na imię Kuba i chciałbym pozdrowić tatę Michała, biednego izolera, Marcela, zastępcy biednego izolera, wujka Wojtka, brata Patryka i Anię z Podkarpacia. Pięknie. I moją dziewczynę Marysię.
0: Dołączamy się oczywiście, całą ekipę pozdrawiamy. Ostatni... A, ktoś się rozłączył, więc nie będzie ostatniego telefonu, chyba że ktoś w tym momencie jeszcze zadzwoni. Ale...
1: Już był ogrom pozdrowień.
0: Był ogrom. Dziękujemy za PKP. Zapomniałem o tym. Sygnale. Zawsze sygnał podajemy, a tutaj teraz gdzieś mi on znikł.
1: A, od odjeżdżającej lokomotywy.
0: Sam zrobię. Pam, bam, bam. SK2.
1: I bileciki do kontroli. O bileciki prosi Urszulka.

0: to do roboty, bo wakacje też przecież roboty trwają różne.
1: A to też i sportowcy również pracują.
0: Kto ma na 8 to szybciutko, wakacje. Bo 9 do 8. Sportowcy sukcesy osiągają.
1: Tak, i pracują, prawda, bo uprawiają sport, na przykład jak nasi siatkarze w reprezentacji Polski, którzy wczoraj dostali się do półfinału Ligi Narodów.
0: Tak. A na ostatniej stronie gazety dzisiaj Bartłomiej Lemański, piękne zdjęcie z ukochaną.
1: Siatkarz.
0: Z ukochaną zdjęcie, która sięga mu do pachy.
1: No tak, no bo chłopiec jest wysoki, bo jak olbrzym, ponad 2 metry, jak dom.
0: Jest taki nagłówek, to ona jest dla niego największym wsparciem.
1: No,
0: nie wiem, czy tu się nie pomylili w tym
1: nagłówku. Pomylili się, no zobacz, jak ona mu sięga do pachy, no a on jest taki wysoki.
0: Sam by się przewrócił, bo się chwieje, nie?
1: A ona go wspiera.
0: A ona do pachy idealnie go wspiera, ale żeby nie było, on też jest dla niej największym wsparciem. Nie bez powodu to się nazywa siatkarz.
1: Nosi za nią na zakupach siatki.
2: SK2.

0: 5,5 minuty zostało nam do 8. Śmiejemy się, bo zawsze wymyślamy jakieś zadanie konkursowe dla was, żeby się zgłosić do państw miast po 8. No i wymyśliliśmy takie dość ciekawe. Ciekawe, czy będziecie znali odpowiedź na to pytanie. Mam nadzieję, że tak. Ja najpierw powiem numer telefonu 726-826-826. SMS-owo się zgłaszamy właśnie na ten numer. Jak ktoś chce poprzez Messengera, to pamiętajcie, żeby zostawić swój numer telefonu. O prezent marzeń o wartości 500 gramy po 8. I czyń honory Kamilu. Jakie jest dzisiejsze pytanie konkursowe?
1: Wymień dwa zwierzęta żyjące w ziemi. SK2. Ciągle zbyt posępno.

0: przecież w dłoniach mam. Zaskakuj mnie tak, oczaruj mnie tak, mój świecie dziś spraw.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
12: Oh my God.
11: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Znowu miałam rację.
15: W czym?
14: We wszystkim.
15: Akurat.
14: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
15: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
14: A nie są?
16: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
17: I po reklamie.
18: Dziś w Trzebnicy czeka nas prawdziwie gorący dzień. Do 20 obowiązuje alert upałowy, więc przygotujcie się na wysokie temperatury. Przedpołudnie przyniesie nam 24 stopnie, a niebo będzie prawie bezchmurne. Wiatr północno-zachodni, ale słaby, dlatego nie przyniesie ulgi. Po południu temperatura wzrośnie do 32 kresek, a jutro spodziewamy się maksymalnie 26 stopni i również niewielkiego zachmurzenia. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
19: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Procedury po incydencie z rakietą do sprawdzenia. Władze zapowiadają analizę działań służb i poprawę procedur. Wczoraj nad ranem rosyjski pocisk spadł na pole w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. W rejonie zawyły syreny alarmowe, ale mieszkańcy nie otrzymali alertów RCB.
20: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie. Po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
19: Mówi premier Donald Tusk. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
21: Będziemy pracować nad tym, żeby zaktualizować tą procedurę kolejny raz o wnioski z tej akcji.
19: Niezidentyfikowany obiekt na polskim niebie wykryto o godzinie 3.40. Po tym o 3.50 uruchomiono syreny. Alarm trwał kilkanaście minut. A właśnie teraz RCB rozsyła SMS-y zachęcające do pobrania poradnika bezpieczeństwa. Kryzys migracyjny na granicy Hiszpanii. Władze zamknęły przejście w Melilli, a wojsko skierowano do Ceuty. W ostatnich dniach około 2000 migrantów przedostało się z Maroka do Hiszpanii. Podczas prób przekroczenia granicy zginęło co najmniej 15 osób.
22: Viva España, viva Pedro!
19: Kryzys migracyjny wywołuje polityczne napięcia. Hiszpania i Maroko zapowiadają szybkie deportacje osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. Administracja Donalda Trumpa twierdzi, że wydarzenia w Ceucie pokazują nieskuteczność europejskiej polityki migracyjnej. Rośnie liczba stulatków w Polsce. W ciągu pół roku przybyło 200 osób, które mają co najmniej 100 lat. Według danych ZUS w kraju żyją 4262 osoby w tym wieku.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
24: SK2 Sport.
19: startuje druga kolejka Ekstraklasy. Dziś dwa mecze. O 18:00 Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź. Wieczorem o 20:30 Motor Lublin podejmie Jagiellonię Białystok.
1: Na pewno będziemy widzieć drużynę Jagiellonii, która będzie dążyła do zdominowania spotkania. My w jaki sposób będziemy chcieli robić to samo, więc wydaje mi się, że będzie to ciekawe widowisko.
19: Mówi trener Motoru Mariusz Misiura, a jutro czekają nas spotkania Piasta z Wisłą Kraków i Wieczystej z Lechem Poznań. Kontuzja Jakuba Kochanowskiego. Polski siatkarz nie zagra już w tym sezonie reprezentacyjnym. Przypomnijmy, biało-czerwoni zmierzą się jutro ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
4: Lato na całego, cały czas TRF. A, ostatni dzień lipca, jutro już, jutro już jest sierpień.
12: Uroki lata są takie, że nie tylko jest gorąco. W nocy wiesz, jak mnie komary pogryzły.
4: A ja mam moskitiery, ale możesz się cieszyć, bo przynajmniej coś na ciebie leci.

0: Lubię te podśpiewujki takie w różnych piosenkach.
1: Tym bardziej, że to jest mrozu, a dzisiaj afrykańskie upały.
0: A dzisiaj jest gorąco, więc się przyda. Tak jest. 10 po 8. Nówka sztuka świeżynka. Hit. Niby połowa wakacji, ale już trzeba myśleć o tym nowym roku szkolnym, bo...
1: Pan prezydent bardzo intensywnie o nim myślał i podpisał ustawę wczoraj.
0: Tak. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych publicznych i niepublicznych w przedszkolach i szkołach.
1: A on niewiele ustaw podpisuje. Te akurat podpisał i od 1 września będzie szok, bo no co, no... Koniec z telefonu w klasach, no.
0: Tak, uczniowie w końcu odkryją, że przerwa trwa 10 minut, a nie 20 rolek.
1: Tak. Okaże się, że teraz na szkolnych dyskotekach no. Dzieciaki nie będą już przepuszczać zdjęcia przez te filtry, tylko będą ze sobą flirtować.
0: Tak. Okaże się też, że przerwa 10-minutowa wcale nie jest taka krótka. Najtrudniejszą lekcją w szkole będzie wytrzymać przerwę bez przewijania.

0: Jak ty to powiedziałeś poza anteną, że to jest zaklinaczka deszczu?
1: Tak, bo hardkorowo będzie padał może jeszcze.
0: Okej, no ale póki co jest słońce, uśmiech, moc, endorfina i nasza zabawa.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Pora zagrać, 17 po 8. Dzisiaj Mariusz i Marcin walczą o prezent marzeń wartości 500 zł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panowie.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Cześć, mamy dwa części, mamy dwa dzień dobry, super, przypominam zasady. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy to jasne?
4: Jasne.
0: Dobrze, Mariusz zacznie. Mariuszu, w prawo, w lewo?
4: Prawo, niech będzie.
1: Wolno, szybko?
4: Średnio.
1: Średnio najeżdża.
0: Średnio zrobiłeś. No, no, to średnio? No dobra, jak tak uważasz, że to średnio. Tak ci średnio zakręcił, że Joker wyszedł.
1: Widzisz?
0: Mariuszu, możesz wybrać sobie literę.
4: Niech będzie A.
0: Pierwsza litera alfabetu. Uwaga, 20 sekund.
1: Potrzebuję od ciebie na literę A. Państwo.
4: Argentyna.
1: Miasto.
4: Augustów.
1: Znana postać.
4: Andrzej Grabowski.
1: Roślina.
4: Ananas.
1: Kolor.
4: Ananasowy.
1: Zawód.
4: Aptekarz.
1: Samochód.
4: Audi.
1: Imię.
4: Anna.
0: No dobra, to imię rzutem na taśmę jeszcze. Tak to się umówmy. I ten kolor ananasowy. No. Ananasowy kolor.
1: Może Mariusz malował teraz ściany na kolor ananasowy i dlatego tak?
0: No jest. Jest? Jest, jest. Odcień ciepłego, jasnego, żółtego, który przypomina barwę miąższu dojrzałego ananasa.
1: Ja bym to żółty nazwał, ale jest.
0: Ja też bym to nazwał żółty.
4: Ja znam trzy kolory.
1: Tak, ja też. Biały, dobra, czarny i kolorowy, w tym ananasowy.
0: Może trzy kolory znasz, ale Mariusz w takim razie za to masz 8 punktów. Dużo, bardzo dobry wynik. Bardzo dobry wynik, Mariuszu, Marcinie. Ciężki orzech dla ciebie do zgryzienia. W prawo, w lewo?
5: No widzę właśnie, no to w lewo dla odmiany.
0: W lewo.
1: W lewo, wolno, szybko.
5: Szybko.
0: Dawaj, szybko. Mocno. I niech się kręci długo. 8 punktów do przebicia, 9 poprawnych odpowiedzi i prezent marzeń będzie twój. No zobaczymy.
1: No i teraz literka.
0: Jak ci pójdzie.
1: Obok Jokera litera S.
0: S, tak robi wąż. Może być też na S na przykład słowo smak. No, dokładnie. Dlatego literka S, 20 sekund. Marcin, uwaga, państwo.
5: Słowacja.
0: Miasto.
5: Szczecin.
0: Tytuł filmu.
5: Seks w Wielkim Mieście.
0: Imię.
5: Sebastian.
0: Roślina.
5: Szałwia.
0: Potrawa.
5: Szakszuka.
0: Zawód.
5: Stolarz.
0: Samochód.
5: Teatr.
0: No już po czasie. No już niestety.
1: Cisza się nawet
0: jeszcze tak
1: zrobiła.
0: Czekałem, że może zdążysz w tym czasie, ale już się cisza zrobiła i ty odpowiedziałeś. I to zawahanie przy samochodzie, Marcinie. Tak jeszcze policzmy. Tak policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem.
1: Siedem.
0: Siedem. To zawahanie
1: było
0: przy samochodzie.
1: Bliziutko.
0: Bardzo blisko do gryweczki, ale no Mariusz.
1: Prawie się otarliście.
0: Zgarnia prezent marzeń.
4: Super, dzięki.
0: Proszę. Widzę, że większych emocji nie dasz
1: tutaj
0: sobie.
1: U nas w studiu bardziej się cieszą.
0: Co?
1: Szef, dobra, nawet sam, śmiech, nawet nie, sam szef nie, bił ci brawo, nie, że śmiech, wyciągnąłeś dobra. Od niego prezent marzeń o wartości 500, no. Bo to on wasze marzenia spełnia.
0: Do Marcina nagrody pocieszenia, Mariusz ma nagrodę główną, a Państwa Miasta wracają w poniedziałek po 8.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: O poranku w SC2 tylko najlepsze polskie hity. Tak to właśnie tu wygląda. Demomo i Moje Miasto nocą. Podbijamy ten poranek również kurczakami, które podbijają Azję, tutaj widzę.
1: Takie nagłówki w internecie. No, najwięcej produkujemy mięsa.
0: Polskie kurczaki podbijają Azję.
1: No, najwięcej w Unii Europejskiej produkujemy, a teraz nie tylko w Unii chcemy być najwięksi. Azja też się przekonuje, że...

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
6: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mamo, tato, jedziemy nad wodę?
10: Ale gdzie?
11: Na Kopalnię Wrocław Strefę Wakacji. Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max. A kupując online, masz zawsze taniej.
9: Jeden bilet max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
1: I po reklamie.
12: Dziś w Trzebnicy czeka nas prawdziwie gorący dzień. Do 20 obowiązuje alert upałowy, więc przygotujcie się na wysokie temperatury. Termometry pokażą 25 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne, co sprzyja słonecznym chwilom. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie wpłynie na wasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 32 stopni, więc warto zadbać o nawodnienie. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 Trzebnica wracamy do polskich hitów.
13: Jest 8.30, Paulina Horwatowska, to są newsy SK2. Porozumienie w sprawie rozbrojenia Hamasu. Taką informację przekazał Donald Trump. Według prezydenta USA plan będzie realizowany etapami. Po rozbrojeniu Hamasu izraelskie wojsko ma wycofać się ze strefy Gazy. Zniknęła młodzieżowa drużyna z Etiopii. 20 zawodników i członkowie sztabu zniknęli w Szwecji podczas turnieju piłkarskiego. Sprawa jest tajemnicza, bo zespół wcześniej już brał udział w tych rozgrywkach i nigdy nie było z nimi problemów. Służby prowadzą poszukiwania. Wakacyjna dieta pod kontrolą. Lody, gofry i grillowane potrawy często potrafią się podczas urlopu niestety nam uprzykrzyć życie. Dietetycy przypominają jednak, że wakacyjne przyjemności mogą wpłynąć na formę budowaną przez cały rok. Jak jeść na urlopie, żeby wrócić bez dodatkowych kilogramów?
14: Nie jedzmy zbyt dużo smażonego, sałatki, koktajle, owoce, sorbety owocowe. Zdecydowanie lepiej jest zjeść same lody niż lody z polewą i z jakąś bitą śmietaną.
13: Radzi dietetyk i trener personalny Igor Minkowski.

0: I z prawej na lewą, i z lewej na prawą. Tak właśnie buja ta gitara.
1: To teraz się pobujamy trochę wśród kurzu.
0: Jest sygnał i przenosimy się do innego roku, ale tego samego dnia, 31 lipca, co pisały gazety,
1: ja już tutaj na półkach
0: co pisał internet.
1: Szukałem takich starych jeszcze z żółkniętymi kartkami gazet i znalazłem.
0: Wspomnień czar, kącik odkurzający już teraz, szanowni państwo.
1: I uwaga, w tej gazecie z sondażu TMS OBOP dla faktów.

0: wynika, że 79% Polaków chodzi do sklepów w niedzielę. 65% ludzi chce, by sklepy w niedzielę były otwarte. Podał tak fakt 31 lipca 2006 roku i dał taki nagłówek: ogromna większość z nas chce robić zakupy także w niedzielę.
1: Tak było 20 lat temu. O tyle jesteśmy starsi, więc pewne rzeczy się zmieniają. I nie mówię tylko o zakupach w niedzielę. Kiedyś człowiek chciał i mógł. Teraz chce, a nie może.

0: A w lusterko wsteczne?
1: No, pasowałoby spojrzeć, o tym samym pomyślałem.
0: No, żeby wam nikt tam zderzaczka nie teges.
1: Zerknijcie sobie teraz.
0: No, 12 minut zostało nam do 9, a teraz o porządkach.
1: Tak, chciał posprzątać w szafie. Tutaj jest taki nagłówek w internecie, bo nam ciekawe informacje wyskakują, a skończyło się ewakuacją bloku. Już ci mówię, o co chodzi. Słuchaj, w Gliwicach była taka sytuacja. Mężczyzna podczas sprzątania mieszkania znalazł w szafie niewybuch z II wojny światowej. Sprzątał w szafie, a tu patrzy, kurde, co to jest, nagle się okazuje, że
0: ewakuacja
1: bomba.
0: I ewakuacja, tak?
1: A kiedy była II wojna światowa? Pomyśl sobie.
0: No, ale dobra, chociaż posprzątał, bo jak mężczyzna mówi, że posprząta, to posprząta i nie trzeba mu o tym przypominać co 80 lat.
2: Esko.

0: Wiem, że czekaliście na ten moment. Wczoraj zapowiadałem, że na pewno podczas poranka to się wydarzy. I już możemy zdradzić, że po godzinie dziewiątej, rzutem na taśmę, takie last minute, można powiedzieć, rozdamy jeszcze dwa karnety na dzisiejsze męskie granie, bo się rozpoczyna dzisiaj i potrwa przez cały weekend męskie granie we Wrocławiu.
1: Najgłośniejsza muzyczna trasa trwa tego lata. I uwaga, od razu już teraz zadajemy pytanko dla tych, którzy są chętni i jeszcze dzisiaj zagospodarują sobie czas, żeby wyskoczyć do Wrocławia właśnie na taki koncert. Ale pytanie, bo jest ostatni komplet wyjściówek dzisiaj u nas w SC2. Czyli bez czego sobie kompletnie nie wyobrażacie festiwalu męskiego grania?
0: Czyli jaką najbardziej nietypową rzecz weźmiesz ze sobą na festiwal i dlaczego? Zapraszamy, żeby wysyłać głosówki na naszego radiowego messengera. Zostawcie też namiary do siebie, żebyśmy mogli się z wami skontaktować i po dziewiątej okaże się, do kogo z was trafią wejściówki na dzisiejsze męskie granie.
1: Ostatni komplet czeka, czego kompletnie sobie nie wyobrażacie na festiwalu.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
4: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z wódeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. funpark-polanica.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Dziś w Trzebnicy możecie spodziewać się gorącego dnia. Do 20 obowiązuje alert, bo słupki rtęci pokażą 26 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Po południu temperatura wzrośnie nawet do 32 stopni, więc będzie naprawdę upalnie. Na drogach w Trzebnicy teraz spokojnie. Podróż po mieście raczej bez większych utrudnień, ale noga z gazu przy przejściach dla pieszych. Zaraz w radiu SK2 newsy, dlatego zostańcie z nami. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
10: Zbliża się 9. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Wypadek balonów w Kujawsko-Pomorskiem. 3 osoby zostały ranne podczas lądowania w okolicach miejscowości Słup. Balon zahaczył o drzewo, a z kosza wypadł pilot i dwie pasażerki. Wszyscy trafili do szpitala. Przyczyny wypadku zbada komisja lotnicza. Naprawa zamiast wymiany sprzętu. Od dziś obowiązuje specjalna unijna dyrektywa. Jej celem jest wydłużenie życia urządzeń i ograniczenie elektroodpadów. W Polsce trwają prace nad zmianą przepisów dotyczących praw konsumentów.
11: W Unii Europejskiej wyrzucamy 35 milionów ton elektroodpadów. Zużywamy w tym czasie 30 milionów ton surowców. No i emitujemy przy tym 260 milionów ton dwutlenku węgla.
10: Mówi Magdalena Zając, wiceprezeska Stowarzyszenia Zero Waste. Polskie przepisy wdrażające unijne prawo przygotował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Producenci, sprzedawcy i serwisy mają ułatwić naprawę sprzętu. Zmiany mają zachęcić klientów do naprawiania urządzeń zamiast ich wymiany. Upały nie odpuszczają. Termometry w najbliższych dniach pokażą ponad 30 stopni, a dziś miejscami nawet 36. To kolejna fala gorąca tego lata. Prognozy wskazują, że upały wrócą także w pierwszej połowie sierpnia.
12: Przeciętne temperatury maksymalne osiągające do 31 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju. Sierpień będzie zróżnicowany pod kątem temperatury.
10: Mówi Piotr Szuster, synoptyk IMGW, a według prognoz w pierwszej połowie sierpnia opady będą później poniżej normy.
13: Okej. Minuta po 9:00. Przypominamy, że w tej godzinie rozdamy ostatnie podwójne karnety na męskie granie, które we Wrocławiu. Jaką najbardziej nietypową rzecz weźmiesz ze sobą na festiwal?
14: 726-826-826. Piszcie i zostawiajcie swój numer telefonu również na Messengerze SK2.

0: Graj będzie grać dzisiaj, będzie we Wrocławiu się działo, jutro, pojutrze także męskie granie orkiestra, już pewnie rozstawione, rozłożone, już pewnie próby by gdzieś tam jakieś będą się dźwiękowe o tej porze zaczynały albo za parę godzin, bo dzisiaj wielkie koncerty się zaczynają.
1: Gitary się stroją, a my teraz chcemy podstroić wasz nastrój, bo zostały nam tutaj ostatnie podwójne
0: karnety na to wydarzenie. Mm-hmm. Najbardziej nietypowa rzecz, jaką weźmiesz ze sobą na festiwal, to było pytanie. Z nami Łukasz. Dzień dobry, Łukaszu.
2: Witajcie.
0: Co weźmiesz? Powiedz najpierw.
2: Skarpety uciskowe.
0: No.
2: Oraz nerkę.
0: Dobra, nerka to wiadomo, to mogę się domyślić, tam schować najpotrzebniejsze rzeczy, telefon do nagrywania, jakieś tam może piciu się zmieści, coś w tym stylu,
1: no, nie? Nerka jest bardzo potrzebna, jeżeli się dużo pije też.
0: Tak, no właśnie, no a ciepło będzie.
1: Będzie
0: no,
1: bardzo to, gorąco, tak. Więc się na
0: ale
1: pewno
0: ale skarpety uciskowe?
2: No oczywiście, skarpety uciskowe służą do tego, aby noga jak najdłużej wytrzymała na imprezach.
0: Okej.
2: Okay. To pomaga.
0: Ale to masz zamiar aż tak skakać?
2: No tak, no jak to na koncertach.
0: Dobra, czyli do skakania ci będzie bardziej potrzebna skarpeta uciskowa.
2: Można też tak powiedzieć, że tak.
0: Dobrze.
1: To są skarpety takie bawełniane, przewiewne.
2: Uciskowe, bawełniane, tak jest.
0: A, uciskowe, bawełniane, no. To dobrze. A one dokąd sięgają, no, te skarpety?
1: Noga się nie zgrzeje.
2: Delikatnie do kostki, za kosteczkę.
0: A, czyli nie, że takie... skarpeta do kolana.
1: Takie pończochy męskie, jak męskie granie.
0: Pończoszki jak za kostkę, nie pończochy, pończoszki.
1: No i bardzo dobrze, w takim
0: dobra,
1: razie
0: Łukasz,
1: słuchaj.
0: Poskaczesz sobie i to bardzo długo i to z kimś, bo podwójny karnet na męskie granie
1: trafia do twojej nerki.
2: Super, dzięki.
0: No i co, jest radość?
1: Kogo zabierzesz ze sobą, no bo to wiesz, bilecik podwójny.
2: No, podejrzewam, że przyjaciółkę zabiorę.
0: No to dobrze, to powiedz szybko przyjaciółce, bo to przecież dzisiaj się zaczyna. To po pierwsze, po drugie, mam nadzieję, że te skarpety uciskowe wyprane i gotowe na dziś.
2: Już siedzą w tym, siedzą w szafce.
0: Dobrze,
2: no, tak. Czekają.
0: Wszystko, Łukasz wiedział, na co się gotować.
1: Weź też tę drugą parę na zmianę dla przyjaciółki.
0: Wszystkiego dobrego i żeby tak jeszcze zachęcić, żeby taki przedsmaczek zrobić, no to męskie granie już teraz na naszej antenie.
1: A, faktycznie, dobra, dawaj numer z zeszłego roku, odpalamy.
0: Już mam odpalić go?
1: No.
0: Proszę bardzo.
1: O! Na kolana to śpiewa Kaśka Cerekwicka, a teraz Natalia Przybysz, Ralf Kamiński, Igor Herbut. Ale będzie się działo.

0: Są takie utwory, które nie żyją tylko przez chwilę, ale są z nami do dziś i myślę, że będą przez kolejne kilka wieków.
1: Żyją wieczność.
2: SK2. Wehikuł czasu.
0: Dzisiaj w Wehikule Czasu piękna historia, chociaż nam ten utwór, tak wspólnie z Kowalskim ustaliliśmy, kojarzy się na przykład ze spotkaniami w męskim gronie, nie?
1: Tak, albo z powrotem właśnie do domu, do takich miejsc, gdzie się spotyka kumpli sprzed lat, kawalerów, kumpli z wojska, jak to się
0: kawalerów, jak to, jak to ładnie ująć, ale jedziesz, powiedzmy, masz daleko do domu, no, te 300 kilometrów i sobie nucisz po drodze ten utwór.
1: Jak w ranczu jest ławeczka, prawda, no to my mamy w parku taką ławeczkę.
0: Tak, mamy w parku taką ławeczkę i...
1: Lubię wracać tam, gdzie
0: i
1: byłem.
0: I właśnie do niej lubimy często wracać, choć właśnie, pewnie już się domyślacie, o jaki utwór chodzi. Miłosny jest to utwór, opis pięknej miłości i piękna historia wiąże się z tym utworem. Więc nie tylko jeśli chodzi o spotkania towarzyskie, ale także jeśli jest on i ona, ona i on i gdzieś tam chcą wrócić do tych pięknych chwil, mogą sobie zanucić właśnie ten utwór, który powstał w latach 80. Ciekawostka jest, że Wojciech Młynarski znał się z państwem Wodeckimi.
1: Ze Zbyszkiem i Krystyną.
0: Dokładnie. I opisał ich historię miłości. Jest to piosenka o tym, jak Zbyszek poznaje swoją żonę.
1: Tak. Miał tam chłopak ile? No, 20 lat. Dawał koncert. Przyszła ona, Krystyna. Spojrzała na niego. On spojrzał na nią. Od razu już wiedzieli, że będą sobie przeznaczeni. A potem tylko Młynarski poszedł do nich. Tam, gdzie mieszkali, przy ulicy, poczekajcie, bo nawet sprawdzę, o Kapucyńskiej. Zobaczył, że jest balkon pięknych róż, zobaczył ją z warkoczami, no i tego
0: jego
1: chłopaka
0: ze skrzypcami. I wszystko ułożyło się w jedną piękną całość, a Zbigniew Wodecki oczywiście napisał muzykę do tego utworu i tak właśnie on powstał. Tak. Mamy 2026 rok, proszę bardzo. Tekst refrenu chyba wszyscy znają.
1: Prawie 50 lat temu.
0: Na pamięć.

0: Nowość od Zali Westy 2 Tylko Mnie Kocha i to jeszcze kolorowe gazetki, co tutaj piszą. O, proszę bardzo. Metoda Dody na jędrną pupę.
1: Tak, nie tylko na literki w tej prasie się patrzymy.

0: Ale tu jeśli chodzi o literki, to jest tak. No. Doda uważa, że najlepsze ćwiczenia na ładną pupę to odwodzenie nóg na maszynie i hip thrust.
1: Czy chrust?
0: Wychodzi na to, że trzeba jeść chrust, żeby była jędrna pupa.
1: A potem tym chrustem
0: w prawy chlas! W lewy chlas! Jest!
2: SK2. Autopromocja.
3: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.
3: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
4: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
3: Polska jest najfajniejsza.
4: Lato na wypasie tylko SK2.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
3: I po reklamie.

0: Grupa Ira na finał naszego dzisiejszego piątkowego spotkania. Wiara na naszej antenie. Taki
1: wierzymy
0: tytuł tego
1: w to,
0: utworu.
1: Wierzymy w to, że ten weekend będzie dla was udany, słoneczny będzie na pewno i że cali i zdrowi wrócicie do nas.
0: I wierzymy, że się nie roztopicie.
1: Tak.
0: Tak. I będzie miło od przyszłego tygodnia. Także pięknego, dobrego weekendu. Zostawiam was z Kasią Grodzką.
1: Zostawiamy. A jak się roztapiać, to przy najlepszych polskich hitach w ten weekend oczywiście.
2: Reklama.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
3: BYD. Build your dreams.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tato, jedziemy nad wodę? Tam, gdzie ten wielki dmuchany park wodny.
7: Na kopalnię Wrocław strefę wakacji?
8: Jasne! Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max.
9: A bilety online z wyprzedzeniem zawsze taniej.
10: Jeden bilet max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
13: Dzisiaj w Trzebnicy do 20 obowiązuje alert upałowy. Słupki rtęci pokażą aż 29 kresek, a na niebie pojawi się lekkie zachmurzenie. Po południu temperatura wzrośnie do 33 stopni, więc warto zadbać o odpowiednie nawodnienie. Jutro nadal możemy spodziewać się lekkiego zachmurzenia, a temperatura maksymalna wyniesie 28 kresek. Pamiętajcie o ochronie przed słońcem. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
12: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
14: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uniewinnienie w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Po 8 latach procesu Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych. 17-latka ze Szczucina zginęła w 1998 roku. Prokuratura zarzucała oskarżonym m.in. zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i zacieranie śladów. Na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób, w tym 14 byłych policjantów. Wyrok jest nieprawomocny. Groźny wypadek na Dolnym Śląsku. 4 osoby trafiły do szpitala, a 4 pojazdy zostały rozbite. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 8 między Bardem a Ząbkowicami Śląskimi. Według wstępnych ustaleń 80-letni kierowca osobówki miał zderzyć się z innymi pojazdami podczas wyprzedzania autobusu.
15: Zahaczył jadący z przeciwnej strony samochód ciężarowy, a następnie wjechał do rowu. Samochód ciężarowy, który już się zatrzymał, najechał na jego tył kolejny samochód ciężarowy.
14: Mówi Ilona Golec z policji w Ząbkowicach Śląskich. Kierowca osobówki był trzeźwy, policja wytyczyła objazdy. Małe żubry z Gołuchowa szukają imion. Ośrodek Kultury Leśnej w Wielkopolsce czeka na propozycje dla 2 samców i samicy. Każdy może zgłosić 3 pomysły, po jednym dla każdego żubrzątka, mówi Anna Błaszczyk, rzecznik Ośrodka Kultury Leśnej.
16: Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Zasady są proste. Zgłosić można jeden zestaw 3 imion, po jednym dla każdego cielęcia. Wszystkie imiona muszą zaczynać się od liter PO, zgodnie z wymogami Księgi Rodowodowej Żubrów.
14: A czas na zgłoszenie propozycji macie do 12 sierpnia.
17: No ja już chciałam Hyzio, Dyzio, Zyzio, to by pasowało.
0: Idealnie.
17: Pięknie. Ja też bardzo chętnie oddam swój głos w sprawie żubrzątek. Jedno na pewno powinno mieć na imię Andrzej, tak bym chciała. Żubr Andrzej brzmi dumnie i polsko i na pewno będzie miał szacun na zagrodzie. Tutaj Radio SK2 w tej godzinie. Sporo nowości dla was mam, między innymi od pani Sanach i pani Margaret. Kasia Grodzka, dzień dobry. Odpalam wam 10 najlepszych polskich hitów.

Jaga. Od zawsze kojarzyło mi się to trochę z drzazgą, czyli sprawą bolesną, ale kawałek od zespołu Virgin naprawdę zacny. Tutaj Radio SK2. Bolesna sprawa wydarzyła się też podczas górskiej wędrówki pewnemu Amerykaninowi w stanie Montana. 32-latek potknął się i nadział na własny kij trekkingowy. Ten przebił go pod ramieniem na wylot, słuchajcie. Na szczęście pan David Cifaldi z zawodu jest pielęgniarzem, więc on doskonale wiedział, co robić dalej, żeby nie pogorszyć tej sytuacji. Wiedział też doskonale, ile kosztowałoby go, gdyby wezwał na miejsce do pomocy śmigłowiec medyczny, więc zszedł z góry o własnych siłach, jakieś takie 16 kilometrów z tym kijkiem wbitym i trafił do szpitala. Tydzień później wrócił do pracy i śmiał się w ogóle z tej całej sytuacji, więc można śmiało stwierdzić, że jedyny kij, jaki miał, to ten w boku, a nie w... no wiadomo. SK

0: I rockowa, biało-czerwona flaga muzycznie powiała na naszej antenie. To Human i Polski w Radiu SK2. A co do Polski, no to tak, słuchajcie. Hańcza, Jeziorak, Gopło. To tak jakby się ktoś zastanawiał, czy w ogóle w Polsce mamy jeziora rynnowe, bo między innymi takie pytanie padło wczoraj w quizie o Polsce, a dzisiaj w wielkim finale ktoś z Was będzie miał do pobicia wynik Marty, czyli 9 dobrych odpowiedzi, a jak się to komuś nie uda, no to Marta już może pakować walizki na wypad do luksusowego, pięciogwiazdkowego hotelu Hilton Gdańsk. A może ktoś jej ten pobyt sprzątnie sprzed nosa? Kto wie? Może się dzisiaj okazać po godzinie 15. Zgłoszenia do zabawy Polska jest najfajniejsza na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Nie tak dawno Margaret i Dawid Kwiatkowski poczęstowali nas numerem Później ci opowiem, który jest numerem 2 na naszej liście. Teraz Małgosia wraca z zupełnie swoim, nowym kawałkiem. Prima Ballerina to jedna z naszych propozycji na ten tydzień. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gotowi na lato?

0: sprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
9: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
12: Trawnik, kwiaty?
11: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mamo, tato, na kopalni Wrocław w strefie wakacji możemy korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych przez cały dzień w cenie biletu Max.
15: Jak to ze wszystkich?
13: Jeden bilet Max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu i parkujemy bezpłatnie.
14: I najwyższa dmuchana zjeżdżalnia w Polsce. Jedziemy?
15: Jasne. Kupię bilety online. Z wyprzedzeniem zawsze taniej niż w kasie na miejscu.
13: Kopalnia Wrocław, strefa wakacji. 2 kilometry od miasta. Kup bilety na kopalni.
15: I po reklamie.

uciekłem przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Bronię się. Sarsa na antenie Radia SK2. No ale jak tutaj się obronić przed upałem? No przede wszystkim uzupełniamy sobie płyny, unikamy pełnego słońca i wachlujemy się, co nam tam fabryka w mięśniach dała. Tak to widzę, tak myślę, że spokojnie sobie przetrwamy. Zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte! Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce! Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie.

0: Prima Finezja 500 gramów 23,99. A od piątku masło ekstra z mlecznej drogi złoty 99, kupując 3.
1: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w ten piątek z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach OSM Włoszczowa 400 gramów, Gouda lub włoszczowski typu szwajcarskiego. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie oliwy z oliwek. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Uwaga! Nowy kierunek na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Studia miejskie Urban Futures. Zostań specjalistą, który potrafi łączyć wiedzę z różnych dziedzin i patrzeć na rozwój miast w szerokiej perspektywie. Sprawdź rekrutacja.upwr.edu.pl.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
6: Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
12: Dzisiaj w Trzebnicy zapowiada się prawdziwie gorący dzień. Do 20 obowiązuje alert z powodu upału, więc przygotujcie się na naprawdę wysokie temperatury. Słupki rtęci pokażą 30 kresek, a po południu nawet do 32. Niebo będzie niemal bezchmurne, dlatego słońce będzie mocno przygrzewać. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia. O...
11: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
13: Jest 11:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Balon już odnaleziony, a poszkodowani w szpitalu. Sprawą zajmie się teraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. To po wydarzeniach w miejscowości Słupski Młyn koło Grodziądza. Balon zahaczył o drzewo, a z kosza wypadły 3 osoby. Pilot i 2 pasażerki trafili do szpitala po nieudanym lądowaniu.
14: W trakcie obniżania lotu doszło do kontaktu z konarem drzewa. W wyniku tego zdarzenia pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z kosza, mniej więcej z wysokości 2,5 metra, doznał delikatnych obrażeń. Następnie balon przyziemił i doszło do wywrócenia się kosza, z którego wypadły 2 pasażerki.
13: Relacjonuje Łukasz Kowalczyk z policji w Grodziądzu. Balon bez załogi został już odnaleziony, ale to nie jedyny taki incydent w regionie. W Grodziądzu balon podczas startu zahaczył o linię energetyczną i opadł na ziemię z uszkodzoną czaszą. Pilotowi i osobie pomagającej przy starcie nic się nie stało. Problemy z alertem RCB. MSWiA zapewnia, że nie doszło do awarii ani cyberataku. Resort tłumaczy, że to efekt przeciążenia serwerów. Część użytkowników nie mogła otworzyć linku do poradnika bezpieczeństwa. Alert został rozesłany przed godziną 8, ale w niektórych przypadkach SMS-y przychodziły z kilkugodzinnym opóźnieniem.
15: Jeden z operatorów sieci potrafi wysłać w ciągu danego czasu około 10 tysięcy SMS-ów, drugi tylko 800.
13: Tłumaczy rzecznik MSWiA Karolina Gałecka. Inflacja w górę. Ceny towarów i usług w lipcu wzrosły o 3% rok do roku. W porównaniu z czerwcem inflacja zwiększyła się o 0,8 punktu procentowego. Tak wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego.
16: Mamy 11 na zegarach. No, po ciężkim tygodniu to normalne, że każdy od nawału roboty może mieć przeciążone serwery. Dlatego biegniemy w kierunku weekendu z najlepszymi polskimi hitami. A w tej godzinie mam dla Was jeszcze taneczny wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
17: 10 hitów.
18: 10 najlepszych polskich hitów.

0: klasyka rockowa, lata 90. Wariusz Maxi, Zabij Mnie, tak wam gramy w Radiu SK 2. Gorąco jest, widać, słychać i czuć, ale pozytywy są takie, bo są pozytywy, że nasze polskie PKP Intercity wprowadziło do 9 sierpnia specjalne zasady zwrotu biletów dla pasażerów. Każdy, kto z powodu wysokich temperatur chce zrezygnować z podróży krajowej lub też zagranicznej, może bezpłatnie oddać swój bilet bez potrącania jakiegokolwiek odstępnego. To się chwali. No, czyli nie trzeba bać się podróży w upał i o tym, że w ogóle nie trzeba się bać niczego już teraz. Oskar Cym sprzed nami.
1: SK

0: czasu.
1: W 1984 roku na polskiej scenie muzycznej formował się nowy zespół, który miał nieco ożywić smutny krajobraz Polski w czasach PRL-u. Początkowo panowie posługiwali się roboczą nazwą Papa Doc, ale jednak ta końcówka niektórym mocno, i to jeszcze negatywnie, kojarzyła się z niesławnym dyktatorem z Haiti, więc zamiast terroru panowie wybrali taniec. I tak powstał Papa Dance u nas ze swoim wielkim hitem Nasz Disneyland.

0: nowość w Radiu SK2. Ola Kendra i Bój się Boga dziewczyno. Na ten kawałek od Oli właśnie możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce, a czasu zostało mało, bo kolejne notowanie już dziś po 18. Łukasz Zduńczyk już bardzo powoli zabiera się za zliczanie wszystkich waszych głosów, więc to ostatnie możecie dorzucić na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czas, super.

0: Mamo, tato, jedziemy nad wodę?
1: Ale gdzie?
2: Na Kopalnię Wrocław Strefę Wakacji. Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max. A kupując online, masz zawsze taniej.
0: Jeden bilet, max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z wódeczkami, Eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A poza zabawie, pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. Funpark-polanica.pl.
6: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro, Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
9: I po reklamie.

0: Czy ten kawałek kojarzy Wam się z listopadem? Jeśli pokręciliście właśnie głową, to tutaj myślimy dokładnie tak samo. Nasze rendezvous od kombi zawsze, przynajmniej mnie, kojarzyło się z letnimi podróżami, czy to wakacje z rodzicami, czy to z jazdą na zieloną szkołę. A tu się okazuje, że piosenka miała swoją premierę 10 listopada 1985 roku. Za to po godzinie 12 będę miała dla Was nowy singiel o lecie i też wydany latem od panów Gipsa, Igo i Formany. Warto zostać z Radiem SK2. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
4: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
10: Dziś w Trzebnicy zapowiada się naprawdę gorąco. Do 20 obowiązuje alert upałowy, bo temperatura skoczy aż do 31 kresek. Na niebie tylko niewielkie chmurki, więc słońce będzie mocno grzało. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem termometry pokażą nawet 32 stopnie. Jutro nieco chłodniej, maksymalnie do 28 stopni, ale nadal z niewielkim zachmurzeniem. Kolejne wieści pogodowe na antenie SK2 już za godzinę.
9: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
11: Minęła 12, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Gorąco przy wiejskiej i polityczne emocje po upadku rakiety na Lubelszczyźnie. Rząd przekazuje w Sejmie informacje o działaniach służb i państwa w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Czy wszystko było perfekcyjnie? Oczywiście, że nie, ale procedury były spełnione, zaznaczył szef MSWiA Marcin Kierwiński. Z kolei minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał o świetnej akcji wojskowych. Dowódca operacyjny i pilot F-16 byli upoważnieni do decyzji o zestrzeleniu rakiety. Gdyby zagrażała terenom zamieszkałym, zostałaby zestrzelona, tłumaczył szef MON-u i ostro odpowiadał na krytyczne głosy z ław PiS-u.
12: Pomyliliście się z szukaniem wroga. Dla was walka polityczna i niechęć do naszego rządu jest ważniejsza niż racja stanu i bezpieczeństwo państwa polskiego. To nie jest tak, że wszystko działa doskonale. Na pewno zadziałało lepiej niż z 9 na 10.
11: Czyli wtedy, gdy polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony. Śledczy już mają pewność, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta CH-101. Poinformowali o tym przed chwilą. Do sprawy będziemy wracać. To pierwszy nieformalny kongres nowo powstałego Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. W Warszawie za chwilę rozpocznie się spotkanie pod hasłem Rozwój plus Wy. Były premier, przypomnijmy, razem z około 40 politykami wziął polityczny rozwód z Prawem i Sprawiedliwością. To wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co zaplanowano w ramach tak zwanego grilla u Morawieckiego?
13: Dzień dobry. To spotkanie rozpocznie się od przemowy inauguracyjnej byłego premiera, a potem na kilku przygotowanych scenach ruszą debaty i mniej formalne dyskusje z udziałem zaproszonych gości. Znaleźli się wśród nich m.in. światowej sławy szachista i rosyjski opozycjonista Garry Kasparow, ale też współtworzący niegdyś Platformę Obywatelską Jan Maria Rokita. Spotkanie Rozwój plus Wy zaplanowano dziś na cały dzień, do późnego wieczora. Po części oficjalnej przyjdzie czas na poczęstunek, dlatego właśnie przyjęło się, by mówić o nim, grill u Morawieckiego.
11: Mateuszu, dziękujemy. Polskie MSZ ostrzega przed pożarami w Grecji. Ogień objął m.in. Kretę, Paros i Lesbos. Z samej Krety ewakuowano już około 8 tysięcy osób. Resort apeluje do turystów o śledzenie komunikatów greckich służb i bezwzględne stosowanie się do poleceń dotyczących ewakuacji. Ostrzeżenia wysyłane są także na telefony w formie alertów.
0: Taki szachista na grillu może się przydać. Tylko on potrafi strategicznie umiejscowić kiełbaski i karkówki tak, by równo się opiekły. Mądry ruch, panie Morawiecki. No i dziś piątek, grilla początek. Oby węgla wam wszystkim nie zabrakło. Tu Radio SK2, u nas nie zabraknie najlepszej polskiej muzyki. Kasia Grodzka, dzień dobry. I Sylwia Wiśniewska, muzycznie, na początek.

0: Takie to romantyczne wyznanie muzyczne. Przy piątku. Prócz ciebie nic, tu Radio SK 2, a przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Potylica Przemysła po tej stronie. Ja bym chciał z panem Marcinem rozmawiać, bo mam od kierownika budowy, proszę pana, informację, że będę u trzeciego u pana wylewkę robił. Tak to pan?
3: A, tak. A pan jest od wylewania fundamentów, tak?
2: Tak, ja gruszką, proszę pana, jeżdżę i przywiozę panu ten beton. I teraz tak, powiedz mi pan, istotne to jest dla pana, czy ja bym mógł przyjechać na przykład trochę później, bo ja nie wiem, jak mi ciśnienie gruszki zrobią.
3: Później? To czyli jak? Później, że co?
2: Bo ja jadę tak, na fermę drobiu, biorę, proszę pana, ten kuzi, obornik, w celu zrobienia tak zwanego kompostu. I ja im co roku to robię. I teraz, proszę pana, jak ja od razu będę jechał też do pana, to ja nie przeciśnię gruszki betoniarskiej.
3: O kurde!
2: No!
3: To nie może tak być, wie pan co? To nie!
2: Proszę pana, to jest betoniarka, to jest grucha taka wielka. Ja tego się nie ciszy tak jak zwykłe auto. To trzeba tam wleć, proszę pana, i tam szlaufem.
3: Ale ja teraz nie będę podejmował panu decyzji, bo nie będę się zgadzał na coś, co nie mogę się zgodzić.
2: Bo ja nie mam drugiej, proszę pana, gruszki betonowej.
3: Dobrze.
2: A ma pan, proszę pana, tam szlaufa? Może pan by mi to umył i tyle?
3: Tam będzie na dniach spódnia wiercona. Tam będzie woda.
2: No to może tak zrobimy. A pan jest postury jakiej? Takiej wyższej, mniejszej, większej?
3: Normalnej. Ale co ja jeszcze mam panu gruszkę myć?
2: Bo ja nie wejdę z racji, proszę pana, na tuszę swoją.
3: Ja, ale mnie to nie powinno interesować. Ja płacę za coś, co ma być wylane i powinno być okej zrobione, a nie, że ja mam gruszkę komuś myć.
2: No to proszę pana, ja mogę pojechać na myjnię do gruszki z gruszką, ale to potrwa miesiąc.
3: Dobrze, ja do pana odzwonię. Ja muszę się skontaktować z tą firmą, bo coś tu nie halo.
2: Proszę pana, to niech się pan skontaktuje z Sylwią i Oskarem.
4: No. Cześć Marcin, zostałeś wkręcony w Radio SK.
3: Kurde, mać, nie wytrzymam z tym Sylwią.

0: Zespół Ena w Radio SK2 to koła czasu, a jak z czasem radzą sobie pomidory w naszej lodówce, okazuje się, że my popełniamy jeden błąd, przez który radzą sobie zdecydowanie gorzej. Trafiłam na artykuł z cyklu takich, co mówią mi, co od zawsze robiłam źle, no i jakby jest to racja. Nie chowajmy dojrzałych pomidorów do lodówki. Taka oto rada. Niska temperatura poniżej 10 stopni wstrzymuje wydzielanie etylenu, przez co pomidory tracą smak i stają się wodniste. No nie wiem jak wy, ale jak wrócę do domu, to mam zamiar wyciągnąć moje pomidory z lodówki i opatulić je szalikiem na blacie. Nad czapką się jeszcze zastanowię.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Nie tak dawno Margaret i Dawid Kwiatkowski poczęstowali nas numerem, później ci opowiem, który jest numerem 2 na naszej liście. Teraz Małgosia wraca z zupełnie swoim, nowym kawałkiem. Prima Ballerina to jedna z naszych propozycji na ten tydzień. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
11: Znowu miałam rację.
12: W czym?
11: We wszystkim.
12: Akurat.
11: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
12: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
11: A nie są?

0: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: kiedy piosenka staje się puentą obecnej sytuacji meteorologicznej w kraju nad Wisłą. W Płomieniach i Mateusz Ziółko, takie gorące polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Ja już nawet nie podpowiadam wam, żebyście zerknęli na mapy z ostrzeżeniami przed upałem czy burzami, bo to może się wydarzyć dosłownie wszędzie. A o tym, co jeszcze wydarzy się w Polsce i na świecie, usłyszycie w newsach SK2 o 13:00.
1: Reklama. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Card Extra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tato, jedziemy nad wodę? Tam, gdzie ten wielki zmuchany park wodny.
10: Na kopalnię Wrocław, strefę wakacji? Jasne! Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max.
11: A bilety online z wyprzedzeniem zawsze taniej.
12: Jeden bilet max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
15: W Trzebnicy dziś popołudnie zapowiada się gorące, więc przygotujcie się na prawdziwy skwar. Termometry pokażą 32 stopnie, a słońce będzie dominować na niebie, choć pojawią się też chmury. Pamiętajcie o kremie z filtrem. Ciśnienie będzie stabilne, nie spodziewamy się większych zmian. Wieczorem sytuacja się zmieni. Nadciągną burze z silnym deszczem i wiatrem, dlatego lepiej schronić się pod dachem. Temperatura wciąż będzie sięgać 32 kresek. Zaraz wesce dwa newsy.
14: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
16: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Śledczy oficjalnie potwierdzili, to był rosyjski pocisk. Rakieta, która spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, to CH-101. Wynika z ustaleń prokuratury okręgowej w Lublinie, która prowadzi postępowanie w tej sprawie. W dokładnym ustaleniu pochodzenia rakiety pomógł ekspert ze strony ukraińskiej.
17: Mamy do czynienia z rakietą 101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku w jednym z zakładów na terytorium Federacji Rosyjskiej w obwodzie moskiewskim. Co do bliższych szczegółów, proszę mnie nie pytać, nie będę udzielał informacji co do bliższych szczegółów.
16: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Przypomnijmy, wczoraj nad ranem w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. Dostęp do rządowych stron internetowych był dzisiaj utrudniony ze względu na zbyt duży ruch. To po tym, jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert z linkiem dla poradnika bezpieczeństwa. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia, że nie doszło ani do awarii, ani do cyberataku.
18: To zainteresowanie powoduje, że mamy obciążenia, które powodują, że czasami może po prostu być wydłużony czas, w którym wejdziemy.
16: Równocześnie szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział dziś w Sejmie, że
19: w ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie w aplikację mObywatel.
16: System ma zacząć działać do końca roku. 17-latkowie dobrze radzą sobie za kierownicą. Od marca osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzamin zdają skuteczniej niż starsi kandydaci. O szczegółach Dawid Olszewski.
13: Jak podaje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, 17-latkowie przystąpili już do około 3000 egzaminów, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Część nastolatków dobrze radzi sobie za kierownicą, uważa instruktor nauki jazdy Leszek Kozieł. Zaznacza jednak, że nie każdy 17-latek jest wystarczająco dojrzały, by prowadzić samochód.
20: Bym chciał, żeby każdy, zanim pójdzie, miał rozmowę z psychologiem, żeby określił, czy on już jest taki dojrzały, czuje tą odpowiedzialność.
13: W ciągu 3 miesięcy ponad 70% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B.
16: To wynik wyraźnie lepszy niż w pozostałych grupach wiekowych.
0: Proszę bardzo, młodzi kierowcy nie tracą czasu, tak jak słyszeliśmy w newsach. Bardzo dobrze, im szybciej zaczną jeździć, tym szybciej się dowiedzą, że brak kierunkowskazu przy zmianie pasa u niektórych nie zawsze wynika z jakiejś awarii migacza. Tak się poznaje życie. Tu Radio SK2, Męskie Granie, rocznik 2021. Muzycznie na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry.
8: Bez reklam. Jeden po drugim. Teraz

Idealne miejsce na romans. Na jednej z dzikich plaż od zespołu Rotary gramy wam w Radiu SK2, choć też i niezłe miejsce do imprez, być może na trzeźwo. Jak się okazuje, dorośli Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol, a odsetek całkowitych abstynentów osiągnął rekordowy 23%. To zbadał CBOS. Najczęściej powodem tego niepicia jest dbanie o zdrowie i też brak po prostu potrzeby, żeby się napić. No i powiem wam, że to jest dopiero trzeźwe podejście do procentów.

tym wehikule czasu na ochłodę. Mam dla Was utwór nagrany pewnej jesiennej, zimnej nocy 1985 roku. Tak zimnej, że Andrzej Zaucha wszedł do studia nagraniowego w grubym kożuchu i bez zdejmowania go nagrał jeden z najpiękniejszych i najbardziej sentymentalnych utworów tamtych dość smutnych czasów. I zrobił to za pierwszym podejściem. Po prostu mistrz. Andrzej Zaucha, C'est la vie. Paryż z pocztówki to przed nami.

0: Tańczy Bledka, czyli singiel pochodzący z najnowszego mini-albumu artystki. Tak wam gramy w Radiu SK2. Tańczyć można, ale z kąpielą to już tak nie za bardzo. Z powodu sinic i bakterii sanepid objął zakazem 25 kąpielisk na polskim wybrzeżu. Chodzi oczywiście o zakaz kąpieli. Na liście widzę na przykład Kuźnicę, Jastarnię, Juratę, ale w Gdańsku na przykład zakaz tylko na kąpieliskach w Rzeźnie. Reszta jest bezpieczna i to się bardzo dobrze składa, bo po 15 finał Zabawy Polska jest najfajniejsza. Kogoś z was wyślemy do luksusowego, pięciogwiazdkowego hotelu Hilton Gdańsk i to już naprawdę dosłownie ostatnia chwila, by zostawić swoje zgłoszenie na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta pianek, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
13: O, mechanik idzie.
14: Mamma mia, el compresor.
15: Facciamo subito, si?
16: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
17: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram, jedynie 3,49 z kartą moje Intermarché.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn.

0: 2,99 przy zakupie 3. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W Delikatesach Centrum.
1: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują. Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: 2.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: piosence można ten bilet do nieba brać sobie w ciemno. To Gabriel Fleszar w Radiu SK2. Natomiast na żywo na niebo można spoglądać, bo będzie się działo. 11 województw z ostrzeżeniami synoptyków przed burzami. Miejcie to koniecznie na uwadze, jeżeli będziecie dzisiaj sobie planować popołudnie. O tym, co jeszcze ważnego się wydarzy w Polsce i na świecie, usłyszycie w newsach o 14.
1: Reklama.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w super promocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Oraz papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do tego z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy wielkopolski 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
13: O, mechanik idzie.
14: Mamma mia, el compresor.
15: Facciamo subito, sì?
16: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
17: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
18: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
19: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
20: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z wódeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. funpark-polanica.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Na drogach Trzebnicy dzisiaj spory ruch, szczególnie na ulicy Hilgi Brzoski, gdzie kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo ruch odbywa się wolniej na całym odcinku w kierunku wyjazdu z centrum. Co do pogody, to przygotujcie się na prawdziwy skwar. Termometry pokażą aż 33 stopnie, a niebo będzie niemal bezchmurne. Wieczorem jednak sytuacja się zmieni. Prognozowane są burze z silnym deszczem i wiatrem. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Trzebnica wiadomości.
26: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Minęła 14, Michał Przybyła, to są News Eski 2. Na początek informacja sprzed chwili. Znamy datę wyborów na prezydenta Krakowa. Premier zarządził, że odbędą się one 27 września. Będzie apelacja i wniosek o pisemne uzasadnienie. To po dzisiejszym wyroku w sprawie Iwony Cygan. Chodzi o brutalną zbrodnię sprzed niemal 30 lat. Sąd uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych.
2: Sąd przedstawił tylko węzłowo, zbiorczo swoje motywy. Trzeba będzie się zapoznać z pełnymi motywami, czyli wyrażonymi w pisemnym uzasadnieniu wyroku.
1: Mówił Piotr Krupiński z prokuratury krajowej. Obrońcy jednak są zadowoleni z decyzji sądu.
3: Wszyscy podsądni czekali na ten dzień i zapewne nie będzie przesadą, jak powiem, i na takie orzeczenie liczyli.
1: Powiedział nam Jan Kuklewicz, obrońca Pawła Kopacza. Wyrok sądu jest nieprawomocny. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku. Ciało zamordowanej Iwony znaleziono nad Wisłą w miejscowości Łęka Szczucińska. Przez wiele lat sprawcy nie zostali namierzeni, a w sprawie miała panować zmowa milczenia. W 2018 roku 17 osób po raz pierwszy zasiadło na ławie oskarżonych. Po rozłamie w PiSie grill u Mateusza Morawieckiego. Dotychczasowy świat wali się jak domek z kart, zaznaczył były premier na otwarciu spotkania Stowarzyszenia Rozwój Plus. Szef nowego klubu parlamentarnego, który powstał po sporach i tarciach wewnątrz PiS, mobilizuje dziś swoich zwolenników. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
8: Mateusz Morawiecki zwrócił się do kilkuset zgromadzonych na widowni, mówiąc, że widzi przed sobą osoby dumne i ambitne oraz oczekujące zmiany. Tacy właśnie ludzie, jak powiedział, mają być trzonem jego ugrupowania.
13: Spotykamy się w szczególnym momencie naszych dziejów, kiedy wydawało się, co po niektórym, że historia się już skończyła.
8: Powiedział lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, który zarysował też ogólną ideę działania nowego ugrupowania.
13: Potrzebny jest ten głęboki namysł, ta ambicja. Ambicja wiedziona dwiema podstawowymi cechami, przesłankami. Duma i ambicja. Duma i rozwój.
8: W ramach spotkania zaplanowano też liczne mniej formalne dyskusje, wśród nich spotkanie z rosyjskim opozycjonistą i wybitnym szachistą Garim Kasparowem.
1: To wydarzenie ma potrwać do północy.
15: Ale nie wszyscy jesteśmy zaproszeni. Mamy 2 minuty po godzinie 14. Słuchacie dziesiątki najlepszych polskich hitów, a w niej pojawi się zgrabny nowy duet, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry. Na początek Wilki w Radiu SK2.

0: O tym, że serce wygrywa czasem z umysłem, Ewelina Lisowska i nieodporny rozum w Radiu SK2. Nieodporna też, no niestety, okazała się japońska herbata matcha. Portale donoszą, że tego szalenie modnego ostatnio napoju może zabraknąć wszystkiemu winne wysokie temperatury, które niszczą te roślinki i całe uprawy w Japonii. Ja już słyszę zrezygnowane głosy klientów pytających pracowników kawiarni. A matcha macie? A, nie macie.
1: SK2.

0: 2026.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: To jest klasyk Wehikuł Czasu, zespół Jam w Radiu SK2. Proszę bardzo. O właśnie, trzeba dokończyć. A ja teraz przekonam was, jak bardzo uniwersalna jest nasza gorąca polska dwudziestka, bo znajdziecie tam kawałki na każdą okazję. I to jeszcze nowości. Skoro mieliśmy teraz wehikuł czasu, czyli klasyk, to na przykład w propozycjach, na które możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce, jest nowość od Martyny Baranowskiej, czyli Tracimy tylko czas. O czasie w swoim singlu śpiewa też Kasia Sienkiewicz. Tu chodzi o kawałek Były momenty. Czas więc zagłosować na sk2.pl. Gorąca polska dwudziestka już dziś po 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Nie tak dawno Margaret i Dawid Kwiatkowski poczęstowali nas numerem Później ci opowiem, który jest numerem 2 na naszej liście. Teraz Małgosia wraca z zupełnie swoim nowym kawałkiem. Prima Ballerina to jedna z naszych propozycji na ten tydzień. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Uff, ale upał. Pojedziemy dziś nad wodę?
9: Jasne. Na kopalnię Wrocław strefę wakacji. To tylko 2 kilometry za miastem.
8: Tam, gdzie ten wielki dmuchany park wodny z ogromną zjeżdżalnią?
9: Dokładnie. Jeden bilet max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu max.
10: No to kupię bilety online. Z wyprzedzeniem zawsze taniej niż w kasie. I parkujemy bezpłatnie.
8: To jedziemy. Kup bilety na kopalnia.wroc.pl.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Kart Extra, 3 na osobę. Kaufland.
13: Inaczej futryna na 10 liter.
14: Ościeżnica.
13: A teraz na 3, tam są drzwi.
14: Vox,
15: tam są drzwi.
16: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
17: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
19: Lidl. To się opłaca.
21: Castorama!
22: Teoria
23: i praktyka.
22: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
23: Trawnik, kwiaty?
22: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i

0: Grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
3: I po reklamie.

0: Dobrze, że cię.
1: Ja to, słuchajcie, nawet nie wiedziałam. Nie miałam pojęcia, że fani Oskara Cymsa to Cymsiaki. Czego to się człowiek może dowiedzieć przy okazji premiery nowego singla. Oskar odpalał u nas w tym tygodniu premierę kawałka Bez końca. Smaczki z tej wizyty w naszym studiu możecie zobaczyć oczywiście na naszych socjalach. A tak w ogóle to z Oskarem my wszyscy widzimy się pod koniec sierpnia podczas Top of the Top Sopot Hit Festival. Nieco wcześniej, bo za parę minut. Newsy punktualnie o 15:00.
2: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się z Agata.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To z kartą moje. Intermarché. Kawa mielona. Prima Finezja. 500 gramów. 23,99. A od piątku masło ekstra z mlecznej drogi. Złoty 99. Kupując 3.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
14: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
15: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
18: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
17: BYD. Build your dreams.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
21: Na ulicach Trzebnicy dzisiaj spory ruch, zwłaszcza na ulicy Hilgi Brzoski. Kierowcy wyjeżdżający z centrum muszą uzbroić się w cierpliwość, bo chwilę tam postoją. Warto rozważyć alternatywne trasy. Co z pogodą? Po południu czeka nas upał, termometry pokażą 33 stopnie. Niebo będzie prawie bezchmurne, a ciśnienie stabilne. Wieczorem i w nocy spodziewamy się burz z deszczem i wiatrem. Jutro znowu słońce i do 28 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Trzebnica wiadomości.
20: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
22: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy SK2. MSZ wezwał ambasadora Rosji po incydencie na Lubelszczyźnie. Poinformował o tym właśnie premier. To z powodu rosyjskiej rakiety, która uderzyła wczoraj w Tarnowie Kolonii. A dziś po incydencie z pociskiem niebezpieczna sytuacja nad Bałtykiem. Przechwycono tam rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20, podał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
0: przestrzeni powietrznej to najważniejsza informacja. Rosyjski samolot został przechwycony przez dyżurną parę naszych F-16 około 40 km na północ od Kołobrzegu na międzynarodowej przestrzeni. Szef MON-u przekazał, że maszyna nie miała planu lotu, a jej transponder, czyli automatyczny nadajnik do kontaktu z radarami kontroli lotów był wyłączony. Mamy też zapewnienie, że wojsko monitoruje sytuację na polskim niebie i zdecydowanie reaguje na działania Federacji Rosyjskiej.
22: Przypomnijmy, wczoraj nad ranem na pole na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Pocisk był uzbrojony, spadł z dala od zabudowań, nikt nie został ranny. Co najmniej 34 osoby zginęły podczas prób przedostania się tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty. Ta hiszpańska esklawa w Afryce Północnej zmaga się z najpoważniejszym takim kryzysem od 5 lat. Liczba osób, które nielegalnie przekroczyły granicę, sięga 60 tysięcy, czyli 70% ludności miasta. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wysłał na miejsce dodatkowe siły i zapowiada zdecydowaną reakcję. Ceuta to hiszpańskie miasto i to, co się wydarzyło, zasługuje na nasze najsurowsze potępienie. Przyspieszamy wszystkie działania związane z dokumentacją i repatriacją migrantów, którzy wjechali do Ceuty nielegalnie.
2: I la repatriación de los migrantes que han entrado de manera irregular fundamentalmente desde el día de ayer.
22: Kryzys wywołuje także coraz ostrzejsze reakcje w Europie. Kolejne kraje apelują o wzmocnienie ochrony granic Unii. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla północnej i centralnej Polski. Prognozowane są ulewne opady, grad oraz wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Alerty obowiązują w 11 województwach.
9: Wiecie co? Mi się wydaje, że już można. Że już nie ma na co czekać, że można zaczynać wakacyjny weekend już 2 minuty po godzinie 15:00, to jest Radio SK2. A teraz wyobraźcie sobie, wy we dwoje, bardzo blisko morza, luksusowy hotel. Coś takiego wam załatwimy, bo przed nami wielki finał tygodnia naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza. Zostańcie z nami, Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: A ja wam powiem, co my tutaj robimy. Załatwiamy naszym słuchaczom pobyty w najfajniejszych miejscach w Polsce. Czas na wielki finał naszej zabawy.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: I najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że każdy ma takie swoje najfajniejsze miejsce w Polsce. Razem ze mną teraz Arek. Cześć Arek.
3: Witam serdecznie.
0: No, dla ciebie najfajniejszy jest Gdańsk i bardzo mi się podoba twoja tradycja ze znajomymi. Powiedz, co wy co roku za każdym razem robicie?
3: No, mieszkamy w różnych częściach Polski i jedyne, co możemy, to raz w roku spotkać się gdzieś, gdzie każdemu jest dobrze, a tym miejscem jest właśnie Gdańsk. Tam co roku się spotykamy, wspólnie biesiadujemy, gramy, rozmawiamy, no,
0: i bez telefonu
3: się do rana.
0: No i
3: tak, telefony na bok, jesteśmy tylko dla siebie.
0: I to jest coś pięknego. Słuchaj, być może pobyt w Gdańsku za chwilę sobie załatwisz, jak wygrasz z Martą, która jest razem z nami. Cześć Marta.
4: Cześć.
0: W naszym quizie wiedzy, tak lub nie, Marta odpowiedziała na 9 pytań i 9 było poprawnych odpowiedzi. Marta, ja już teraz ci bardzo gratuluję. Jeszcze nie wiem, czy wygrałaś pobyt, ale ty naprawdę wynik był mocny. Arek, czy ty jesteś gotowy, żeby Martę w tym wszystkim pobić?
3: Postaram się.
0: Postarasz się. Pytania przygotowane.
3: Postaram się.
0: Jeszcze raz przypomnę, masz 30 sekund i w ciągu tych 30 sekund ja będę zadawał pytania tak lub nie. I ty tylko odpowiadasz nie, tak, nie, tak, nie, tak. I nic więcej. Nie tłumacz odpowiedzi, tylko tak lub nie.
3: Okay.
0: No i życzę szczęścia w takim razie. Razem z nami Kasia Grodzka, która jest naszą komisją gier i zakładów.
5: Witam serdecznie, niezależna komisja. Arku, witaj Marto.
3: Witam.
5: No i trzymam kciuki i będę sprawdzać wszystko dokładnie.
0: Przywitajcie się z sędzią, bo to słuchajcie, to jest ten moment, kiedy zaczynamy. Pytania przygotowane. Marta się przysłuchuje, Arek gra. Uwaga, startujemy. Arek, trzymaj się, życzę powodzenia w takim razie. Czy Polska ma swoją elektrownię jądrową?
3: Nie.
0: Czy jakaś polska drużyna piłkarska gra w Lidze Mistrzów?
3: Nie.
0: Czy nadmorskie oko w Tatrach każdy może dojechać samochodem?
3: Nie.
0: Czy w Polsce są płatne autostrady?
3: Tak.
0: Czy Zalia jest w składzie tegorocznego męskiego grania?
3: Tak.
0: Czy w Sejmie zasiada 460 posłów?
3: Tak.
0: Czy Szczecin ma dostęp do morza?
3: Tak.
0: Czy Polska grała na mundialu?
3: Tak.
0: W tym roku. Czy jezioro Śniardwy to najgłębsze...
3: No to nie, jak z tym, to nie.
0: Czy jezioro Śniardwy to najgłębsze jezioro w Polsce?
3: Tak.
0: Czy... Aj, poszło. Dobra, słuchajcie, ja nie wiem ile, bo tu naprawdę dużo było tych odpowiedzi.
5: 5, 6, 7. Siedem dobrych, 7. Dwie złe. Oczywiście ten mundial, jako żeśmy się...
0: Tak,
5: jako
0: mundial,
5: żeśmy się
0: mundial zaliczamy.
5: Oczywiście,
0: tak, mundial
5: w sensie zaliczamy to, że dobrze
0: tak,
5: odpowiedziałeś,
0: tak.
5: Że nie. Dokładnie.
0: Czyli jest 7.
5: Do...
0: A nawet jakby tego mundialu nie było, to by było 8.
5: Do jednego wtedy by
0: 8
5: było.
0: Do jednego by było.
5: Kogoż
0: A
5: my tu wysyłamy?
0: Oznacza,
5: do tego
0: Marta,
5: Gdańska.
0: Halo?
4: Cieszę się bardzo.
0: Marta, wygrywasz właśnie na antenie Radia SK2 pobyt w hotelu Hilton Gdańsk.
5: Co ty na to?
4: Bardzo się cieszę. Rewelacja.
0: Najlepsza byłaś, słuchaj.
4: Ja już spakowana jestem.
5: Jakiś spacer nad Motławą będzie?
4: Oczywiście.
5: Pięknie.
0: Ale Arek, słuchaj, nie to, że tak, że ty tutaj od nas wychodzisz z pustymi rękami. My ci nie damy. Słuchaj, dostajesz zestaw kosmetyków Ziaja Sopot Sun na słoneczne wakacje.
3: Dziękuję.
0: Czyli
3: przyda się na pewno.
0: Jak się ze znajomymi na wakacje wybierzesz, to już będziesz miał się czym tam posmarować.
3: Jasne.
5: Będziesz mógł posmarować.
3: Gratuluję. Marcie.
0: Marta, no to
4: dzięki,
0: wielkie gratulacje. No, Arek był blisko, zbliżał się, już tak szybko odpowiadał na te pytania, to ja myślałem, że się zbliży, ale jednak tego jednego pytania zabrakło. No to
4: ja
0: w takim
4: też
0: razie...
4: myślałam, liczyłam na palcach.
0: Nasza komisja potwierdza, że jednak, że Marta, te finał tygodnia w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza, wygrała. No to wszystkiego dobrego pobytu w takim razie.
4: Dzięki wielkie.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć pobyt w fajnym hotelu, no to wpadajcie na sk2.pl i się zgłaszajcie, bo to nie koniec naszej zabawy.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.

0: A ja znalazłem takiego gościa, który za chwilę newsy wam przedstawi w Radiu SK2. Reniusis, Jusis za nami, a przed nami Michał Przybyła.
1: Holandia i Belgia wezwały Hiszpanię do skuteczniejszej ochrony granicy Unii Europejskiej w Ceucie oraz zaapelowały do Maroka o działania po swojej stronie. Oba kraje poparły zdecydowaną reakcję na kryzys migracyjny, ale nie wsparły włoskiego pomysłu zamknięcia strefy Schengen z Hiszpanią. Ten pomysł popiera z kolei premier Czech. Dowództwo generalne zapowiada wzmożony ruch kolumn wojskowych na drogach, a to w związku z przygotowaniami do obchodów Święta Wojska Polskiego. Wojsko apeluje, by nie publikować w internecie zdjęć ani informacji o trasach przejazdu sprzętu i żołnierzy. Główne obchody z defiladą odbędą się 15 sierpnia w Warszawie. Ratownicy Topr zakończyli testy śmigłowca Augusta AW-139, który w przyszłości może zastąpić wysłużonego Sokoła. Próby miały sprawdzić możliwości maszyny w akcjach ratowniczych w Tatrach. Topr podkreśla, że to na razie etap konsultacji i nie zapowiada jeszcze decyzji o wyborze nowego śmigłowca.

0: ale ten numer przepięknie kołysze. Jak on rozluźnia w piątkowe popołudnie. Mi się kojarzy z takim spokojnym powrotem z wakacji. Mam nadzieję, że wy jednak jedziecie teraz w drugą stronę. Marcin Rozynek i jego siłacz na antenie Radia SK2. A to jest prawdziwy siłacz. Człowiek o nadludzkiej mocy. Ruszył, słuchajcie, nasz pływak Bartek Kubkowski planuje dokonać czegoś po prostu niemożliwego. Chce przepłynąć Bałtyk. Pław. I on już ruszył, już jest w trasie. Płynie ze Szwecji do Polski. 160 kilometrów. W zeszłym roku prawie mu się udało, zabrakło 11 kilometrów do celu, ale musiał przerwać wyprawę. Ale tym razem już jest, wiecie, wyćwiczony, przygotowany i ma nadzieję, że się uda. Jego wyprawę można śledzić na transmisji na żywo na YouTubie i w czasie tej wyprawy trwa zbiórka pieniędzy dla Fundacji Cancer Fighters, która pomaga dzieciom walczącym z rakiem. Także mocno trzymamy kciuki za Bartka. Jaki to jest wysiłek przepłynąć Bałtyk w pław. Słuchajcie, ja tylko przypomnę, że my po 5 minutach moczenia nóg w naszym Bałtyku mamy ochotę szybko wracać koc i owinąć się szybko ręcznikiem, a on cały Bałtyk ma do przepłynięcia. Trzymamy kciuki i za chwilę gramy dalej. Tilaf i King za chwilę.
1: SK2. Reklama.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
3: Uwaga! Nowy kierunek na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Studia miejskie Urban Futures. Zostań specjalistą, który potrafi łączyć wiedzę z różnych dziedzin i patrzeć na rozwój miast w szerokiej perspektywie. Sprawdź rekrutacja.upwr.edu.pl.
4: Halo Wrocław, nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Odpalaj nawigację na Awicenny 43 i kupujesz? Wszystko taniej o wartość VAT 23%. A do tego jeszcze bezpłatne spotkanie z projektantem i twoja łazienka będzie ładniejsza niż u sąsiada. Salon Łazienek Bokaro Wrocław, ulica Awicenny 43. Teraz wszyscy tam kupują.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na

0: Kombi w Radiu SK2 Black and White. My jesteśmy biało-czerwoni, bo to jest SK2, my gramy 100% polskiej muzyki. Za chwilę najnowsze newsy, a po godzinie 16 będzie m.in. kultowy hit od Lady Punk. Na co komu dziś?
1: Reklama.
2: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 31 lipca do soboty 1 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Mamo, tato, na kopalni Wrocław w strefie wakacji możemy korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych przez cały dzień w cenie biletu Max.
5: Jak to ze wszystkich?
6: Jeden bilet Max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu i parkujemy bezpłatnie.
4: I najwyższa dmuchana zjeżdżalnia w Polsce. Jedziemy?
5: Jasne. Kupi bilety online. Z wyprzedzeniem zawsze taniej niż w kasie na miejscu.
6: Kopalnia Wrocław, strefa wakacji. 2 kilometry od miasta. Kup bilety na kopalnia.wroc.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Na drogach Trzebnicy spory ruch. Ulica Bochenka w stronę Milicza jest teraz zatłoczona, więc przygotujcie się na wolniejszą jazdę. Jeśli chodzi o pogodę, to wkrótce zrobi się naprawdę gorąco. Temperatura ma sięgnąć 33 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Od wieczora spodziewane są burze z silnym deszczem i wiatrem, dlatego warto mieć to na uwadze. Jutro nadal ciepło, choć nieco chłodniej, z temperaturą do 29 stopni. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Są zarzuty i wniosek o areszt dla mężczyzny, który pod wpływem narkotyków śmiertelnie potrącił 9-letniego chłopca w Kuźnicy Starej na Śląsku. Do tragedii doszło we wtorek wieczorem. Sprawca wsiadł za kierownicę pomimo 5-letniego sądowego zakazu prowadzenia aut. Na łuku drogi stracił nad nim panowanie i z impetem wjechał w chłopca, który obok swojego domu na chodniku jeździł na rowerze. W samochodzie oprócz kierowcy było 2 pasażerów. Policja po wypadku w rozbitym aucie znalazła narkotyki.
14: W toku śledztwa prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających i w trakcie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających oraz zarzuty posiadania i udzielania narkotyków innym osobom.
13: Mówi Tomasz Ozimek, rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie. To nie pierwszy raz, gdy mężczyzna wsiadł do samochodu pod wpływem narkotyków. Miał też na koncie ucieczkę przed policją i wyrok w zawieszeniu. Teraz za spowodowanie wypadku, w którym zginął 9-latek, grozi mu 20 lat więzienia. Mężczyzna przyznał się do winy. Wspólne selfie z politykami, grill, a w tle dyskusje o przyszłości Polski. W takiej atmosferze przebiega pierwszy nieformalny kongres Stowarzyszenia Rozwój Plus. To nowa inicjatywa Mateusza Morawieckiego i ponad 40 związanych z nim parlamentarzystów. Na warszawskich Szmulkach, gdzie odbywa się to spotkanie, jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
15: Zapach grillowanych potraw przyciąga do kolejki po nie wielu chętnych i głodnych. Głodnych, jak mówią, zmian.
16: Musimy się przeglądać nowym kandydatom, zmienić system, żeby głosować na ludzi, a nie na partię.
17: Żeby ta prawica się w końcu zjednoczyła i przed wyborami dogadała się.
15: usłyszałem od uczestników grilla u Morawieckiego, którzy przyjechali tu z całej Polski. Choć jak mówi były wiceszef MSZ w rządzie PiS, Szymon Szynkowski-Welsenk, nazywanie tego spotkania wyłącznie grillem jest krzywdzące.
1: Tutaj jest karkówka, jest kiełbasa, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze są dyskusje o sprawach kluczowych z punktu widzenia Polski.
15: Usłyszałem od polityka, który dołączył do inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Razem z nim są tu m.in. były marszałek Sejmu Ryszard Terlecki czy były wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.
13: Wydarzenie potrwa do późnego wieczora.
0: Słyszałem, słuchajcie, że podobno Skolim też grilla organizuje. Zaczynamy razem wakacyjny piątek, 2 minuty po godzinie 16. W drodze na wakacje albo w drodze do domu. No właśnie, w drodze. Czy jak wyprzedzamy inny samochód, to można przekroczyć dozwoloną prędkość? To za chwilę Artur Jarząbek wam tu wszystko rozrysuje. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Grzegorz Chyży w Radiu SK2. Gramy takie najlepsze polskie hity, przy których noga w samochodzie trochę cięższa się robi, aż chce się przycisnąć. No właśnie, to jak to z tym przyciskaniem jest? Jak jest z wyprzedzaniem innych samochodów? O tym teraz Artur Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, a dzisiaj pytanie o przepisy ruchu drogowego od Alicji z Krakowa. Alicja pyta, czy dozwolone jest przekraczanie prędkości podczas wyprzedzania. W końcu im szybciej wrócimy na swój pas, tym bezpieczniej. Co na ten temat mówią przepisy? Pyta Alicja. Bardzo ciekawe pytanie, niepozbawione logiki, bo rzeczywiście wyprzedzając samochód, dobrze by było zrobić to jak najszybciej, aby jak najkrócej przebywać na nie naszym pasie. Ale co w momencie, gdy wyprzedzane auto jedzie tylko trochę wolniej niż dopuszczalna prędkość? Z jaką prędkością można je wyprzedzić i czy można tę dopuszczalną prędkość przekroczyć? Sporo pytań pojawia się w tej sprawie, ale odpowiedź jest jedna. Zgodnie z przepisami nie można przekraczać dozwolonej prędkości, a to oznacza, że nawet wyprzedzając taki samochód, musimy zrobić to zgodnie z obowiązującymi przepisami, inaczej narażamy się na karę. Oczywiście można tłumaczyć policji, że większa prędkość to przecież krótszy manewr wyprzedzania, ale z tego co się dowiedziałem, takie tłumaczenie raczej nie będzie działać na drogówkę. Policja w takiej sytuacji będzie miała prawo wystawić nam mandat za przekroczenie prędkości i najpewniej to zrobi. Dodatkowo, gdyby podczas takiego manewru doszło do zderzenia, no to nadmierna prędkość będzie obciążała osobę wykonującą manewr wyprzedzania. A przypomnę, obecnie mandat można dostać za przekroczenie prędkości nawet o kilometr. Taryfikator przewiduje za to 50 zł i jeden punkt karny. Oczywiście w praktyce takie wykroczenia są niezwykle rzadkie, no bo powiedzmy sobie szczerze, są mało opłacalne. Najwyższy mandat, jaki można zapłacić w Polsce, to 5000 zł w warunkach recydywy, czyli jeżeli w ciągu 2 lat przekroczymy 2 razy prędkość powyżej 70 km na godzinę.

0: jasno.
1: Lato jeszcze nam się nie skończyło, ale tydzień już powoli tak. Bracia Kasperczyk i Daria Zawiałow za nami, a przed nami skrót najważniejszych newsów. Michał Przybyła.
2: Prezydent Ukrainy miał poprosić Donalda Trumpa o rozmowę z Elonem Muskiem w sprawie rozszerzenia możliwości wykorzystania systemu Starlink przez Ukrainę. Według magazynu The Atlantic chodzi o użycie łączności satelitarnej podczas ataków na cele wojskowe w głębi Rosji. Trump miał zapowiedzieć, że rozważy tę propozycję. Polscy skoczkowie do wody zajęli czwarte miejsce w rywalizacji drużyn mieszanych podczas Mistrzostw Europy w Paryżu. Biało-czerwonym zabrakło zaledwie 15 punktów do podium. Złoty medal zdobyli Włosi. Przypominamy o ostrzeżeniach wydanych przez IMGW. Te dotyczą burz, gradu, ulewnych opadów oraz wiatru, który w porywach może osiągać 100 km na godzinę. Alerty obowiązują w 11 województwach.

0: Małgorzata Ostrowska w Radiu SK2. Właśnie takie klasyki polskiej muzy dla was mamy. Za 20 minut będzie godzina 17, a ta miejscowość ma najczystszą wodę nad polskim morzem. Słuchajcie, co jakiś czas prowadzi się takie badania czystości wody i się okazuje, że od lat prowadzi ta jedna miejscowość. Mielenko, niedaleko Mielna, ma najczystszą wodę nad polskim Bałtykiem. Znaczy, wiecie co, ja uważam i tak, że to nie ma znaczenia. Prawie wszędzie bałtycka woda jest taka sama, tak samo zimna, prawda? Najważniejsze, że jest piękna, szeroka plaża, że jest gdzie dołek w plaży wykopać i gdzie wbić parawan. No i po leżeniu na plaży jest gdzie zjeść zapiekankę albo tego zakręconego ziemniaka.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
0: Nie tak dawno Margaret i Dawid Kwiatkowski poczęstowali nas numerem, później ci opowiem, który jest numerem 2 na naszej liście. Teraz Małgosia wraca z zupełnie swoim, nowym kawałkiem. Prima Ballerina to jedna z naszych propozycji na ten tydzień. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z wódeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. funpark-polanica.pl
1: I po reklamie.

0: daj mi znać.
1: SK2 Trzebnica.
2: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK2 i jego trofea, a wasze trofea w liście hitów SK2 to rozdamy po godzinie 18. Wtedy startuje nowa gorąca polska dwudziestka i nie będę w studiu sam. Po 18 do naszego studia wpadnie Nita i Przona z nowym numerem.
1: Reklama.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
1: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Wieczorem w Trzebnicy czeka nas zmiana warunków atmosferycznych. Po upalnym dniu, gdy temperatura sięgała 33 kresek, wieczorem przyjdą burze. Będzie towarzyszył im silny deszcz i porywisty wiatr, więc warto przygotować się na dynamiczną pogodę. Chmury zgromadzą się nad miastem, a temperatura zacznie stopniowo spadać. Jutro jednak wróci słońce, a termometry wskażą maksymalnie 29 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Trzebnica. Wiadomości.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Minęła 17. Michał Przybyła, to są newsy w SC2. Nota protestacyjna dla przedstawiciela Kremla. Rosyjski ambasador Georgi Michno już po wizycie w polskim MSZ-cie został wezwany w związku z wczorajszym incydentem z rakietą na Lubelszczyźnie. Jak już potwierdzono, spadł tam właśnie rosyjski pocisk. Przed siedzibą resortu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Jak przebiegło to spotkanie?
7: Dzień dobry. Było bardzo krótkie. Trwało zaledwie kilka minut. Ambasadorowi wręczono notę, a polska strona stanowczo potępiła działania Federacji Rosyjskiej.
8: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków.
7: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ambasador przyjął notę. Polska strona nie ma wątpliwości, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Georgi Michno, wychodząc z MSZ-u, sugerował jednak, że nie ma na to twardych dowodów.
9: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
10: To była rosyjska rakieta? Pan potwierdza?
9: Nie.
7: MSZ zaznacza jednak, że takie pociski są używane wyłącznie przez rosyjskie lotnictwo strategiczne.
6: Michale, dziękujemy. Zapowiedziano zmiany w sposobie alarmowania przed zagrożeniami. W ciągu najbliższych miesięcy ma zostać uruchomiona specjalna aplikacja, która uzupełni obecny system. Zapowiedź pojawia się dzień po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
11: Nowe rozwiązanie ma usprawnić przekazywanie informacji o zagrożeniach i uzupełnić obecny system oparty na syrenach oraz alertach RCB. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla, że aplikacja ma pomóc w szybszym i skuteczniejszym informowaniu obywateli.
12: W ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie, uruchomimy powiadamianie w aplikację mObywatel.
11: Tymczasem po wysłaniu do około 30 milionów osób wiadomości SMS z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rządowe strony internetowe były chwilowo przeciążone. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia jednak, że nie doszło do awarii ani cyberataku.
6: Przyczyną, jak słyszymy, był wyjątkowo duży ruch na stronach rządowych. W jednym pojeździe było 7 obcokrajowców. Wszyscy byli pijani. Do groźnego wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek w Siechnicach pod Wrocławiem. Najmłodsza 19-letnia kobieta przebywała w bagażniku samochodu i ma złamany kręgosłup.
13: Kierujący samochodem osobowym marki Audi z nieustalonych przyczyn zjechał z jezdni na pobocze, a następnie uderzył w drzewo.
6: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Sprawcy grozi do 12 lat więzienia.
0: No i mamy ten moment, na który czekaliśmy od mniej więcej 6 rano w poniedziałek. Jest piątkowe popołudnie, 2 minuty po 17, wychodzimy razem z pracy. No i trzymamy mocno kciuki za tych, którzy zostawili samochód z czarną karoserią na pełnym słońcu, także witamy serdecznie w piekarniku. Tutaj też gra Radio SK2. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
1: Najlepsze polskie hity.
14: Polskie hity. Polskie hity.
1: SK2.
0: A dla wszystkich spragnionych chłodu teraz przypominamy sobie zimne jesienne wieczory. W takim klimacie teraz Smolasty.

Jeszcze dzień? Nie, my już teraz wychodzimy stąd. Wychodzimy razem z pracy i zaczynamy wakacyjny weekend. Emigranci w Radiu SK2 już 16 minut po godzinie 17. Słuchajcie, możemy być z siebie dumni, bo okazuje się, że według najnowszych badań Polacy piją coraz mniej alkoholu. Odsetek osób, które w ogóle nie piją, są stuprocentowymi abstynentami, rośnie. W ciągu ostatnich 7 lat to wzrosło o 7 punktów procentowych i teraz wynosi 23%, czyli 23% Polaków w ogóle nie tyka alkoholu. Bardzo dobrze, słuchajcie, bo to oznacza, że wśród nas jest coraz więcej kandydatów na rodzinnych kierowców po weselach. Bardzo dobrze. I coraz więcej pamiętamy z rodzinnych imprez, o to chodzi. A wygramy dalej najlepsze polskie hity. W Stanach już teraz nam mruczy.

0: chwila ukojenia w tym upale. Myslowic w Radiu SK2, a teraz po raz kolejny odświeżamy muzyczne wspomnienia.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: Odświeżamy stare polskie numery, które są hitami, które są klasykami, które są z nami przez lata. I teraz słuchajcie, cofamy się do roku 88. Wtedy 15-letni chłopiec wyszedł na wielką scenę, spełnił swoje wielkie marzenie na festiwalu w Opolu i nawet zgarnął nagrodę publiczności. To Krzysztof Antkowiak i jego Zakazany owoc.

0: Dawid Kwiatkowski gra teraz na antenie Radia SK2, a już 24 sierpnia zagra na legendarnej sopockiej scenie, bo właśnie wtedy rusza Top of the Top Sopot Festival. Oprócz Dawida na scenie m.in. Zalia, Margaret, Oscar Sims, Natalia Schroeder, będzie też sama królowa Maryla Rodowicz. No i jak co roku będzie walka o legendarnego bursztynowego słowika. O tę statuetkę powalczy na przykład Jeremi Sikorski, Kuba i Kuba, czy Kasia Sienkiewicz. Tych artystów doskonale znacie z Radia SK2. No i my tam też będziemy na Top of the Top Sopot Festiwalu, bo SK2 jest wszędzie tam, gdzie grają najlepsze polskie hity.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, na bogato.
0: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
3: Ale czas super.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Mamo, tato, jedziemy nad wodę?
8: Ale gdzie?
9: Na kopalnię Wrocław strefę wakacji. Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max. A kupując online, masz zawsze taniej.
7: Jeden bilet max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

głosów w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Lady Punk i Zamki na Piasku na antenie Radia SK2. To jest bardzo dobry plan na wakacyjny weekend, jeśli wy właśnie zamierzacie lepić zamki z piasku nad Bałtykiem i jedziecie teraz rodzinką na wakacje albo w zupełnie innym kierunku. Polecamy Radio SK2. Za chwilę antenę przejmują wasze ulubione nowe polskie hity. Czas na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: Uff, ale upał. Pojedziemy dziś nad wodę?
3: Jasne. Na kopalnię Wrocław strefę wakacji. To tylko 2 kilometry za miastem.
2: Tam, gdzie ten wielki dmuchany park wodny z ogromną zjeżdżalnią?
3: Dokładnie. Jeden bilet max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu max.
4: No to kupię bilety online. Z wyprzedzeniem zawsze taniej niż w kasie. I parkujemy bezpłatnie.
2: To jedziemy. Kup bilety na kopalnia.wroc.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: I po reklamie.
9: Minęła 18, Michał Przybyła, to są News SK2. Premier Donald Tusk ocenił, że Hiszpania powinna wzorować się na Polsce w ochronie granic, jeśli strefa Schengen ma przetrwać. To reakcja na kryzys migracyjny w Ceucie, gdzie w ciągu doby granice przekroczyło około 50 tysięcy migrantów. Szef hiszpańskiego rządu Pedro Sanchez zapowiedział wzmocnienie działań na granicy. Sąd okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan, do którego doszło w 1998 roku. Jest to jedna z najgłośniejszych i najbardziej tajemniczych zbrodni ostatnich dekad. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada apelację. Przypomnijmy, ciało zamordowanej Iwony znaleziono nad Wisłą w miejscowości Łęka Szczucińska. Przez wiele lat sprawcy nie zostali namierzeni, a w sprawie miała panować zmowa milczenia. Prokuratura chce ustalić, jaki był tor lotu rakiety oraz ile miała materiału wybuchowego. Takie są informacje od śledczych, którzy badają incydent w Tarnawie Kolonii. Już oficjalnie potwierdzili, że spadła tam rakieta wyprodukowana w Rosji.
1: Gorąca polska dwudziestka. Radia SK2.
0: I to wszystko to jest wasza robota. To wy tę playlistę układaliście, głosując na sk2.pl. A teraz sprawdzamy, co z tego wyszło. Czas na 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów, ale też takie nowości będą, których jeszcze nie słyszeliście. Artyści osobiście nam te kawałki przynoszą do studia. Za chwilę młode pokolenie polskich gwiazd. Nita i Przona w jednym numerze. I za chwilę o tym kawałku opowiedzą. Łukasz Zduńczyk, witajcie na 20 męskie granie.

0: Ola Kendra. To jest gorąca polska dwudziestka w Radiu SK2 i teraz słuchajcie, chyba młode pokolenie zaczyna przejmować naszą antenę, bo w naszym studiu Nita i Przona. Cześć.
1: Dzień dobry.
2: Cześć, witamy was.
0: No to opowiadajcie nam, chwalcie się, jak się w ogóle poznaliście muzycznie, jak się ta wasza współpraca zaczęła?
1: Zaczęło się tak, że jak ja zobaczyłem, dowiedziałem się, że Nita ma teraz zajawę na lata 2000 i to brzmienie takie oldschoolowe już dla nas. To też się tym zajarałem, żeby zrobić taki numer, bo trochę mi to chodziło po głowie wcześniej. Spotkaliśmy się w studio i zażarło.
0: Czyli jak rozumiem, to Nita ciebie w to wszystko wciągnęła.
1: Trochę tak, no w sensie nie pamiętam, kto się do kogo odezwał. Trochę połączeni zostaliśmy poprzez ludzi.
2: Tak, dokładnie, ale też właśnie co ciekawe, ja też po prostu w momencie, kiedy tworzyłam sobie piosenki, to na liście osób, z którymi chciałabym fita na nowy album, był właśnie Przona, więc to wszystko się tak ułożyło i złożyło, że to musiało po prostu się udać.
0: Jak to było? Jak siedliście razem w studiu, to było raz, dwa i poszło? Czy
2: raz,
0: jednak,
2: dwa.
0: Czy jednak troszkę popracowaliście nad tym?
1: Bo Nita, Bartek i Piotrek mi pokazali pewien pomysł, który już mieli zapisany wcześniej i tam była po prostu wgrana melodia na refren i był zrobiony już duża część bitu. I mi to tak siadło, że po prostu jakby w dzień właściwie zrobiliśmy piosenkę do tego.
2: Dokładnie tak. I jeszcze właśnie Wiktor po prostu wziął na warsztat tekst i napisał swoje zwrotki i naprawdę to było bardzo, bardzo sprawne.
0: Jak was wcześniej zapowiadałem, to mówiłem, że to są wschodzące gwiazdy polskiej muzyki. A oboje zaczynaliście w trochę inny sposób. Nita zaczęła od dołu, od internetu, a ty, Przona, zacząłeś takim jednym złotym strzałem, hitem Zły. Kto dla kogo miał więcej złotych rad, wskazówek, jak tworzyliście ten numer?
1: Nie dawaliśmy sobie za bardzo raczej rad. To była równa współpraca raczej, taka po prostu przyjemna. Nie kminiliśmy w ten sposób.
0: Czyli to było tak, słuchaj, robimy letniaczka, żeby był hicior na wakacje.
2: W ogóle nie właśnie. W ogóle nie. Ja zawsze mam takie podejście w studio, że staram się po prostu robić piosenki, które mi się podobają, jakoś nie myślę o koncepcie, czy mają trafić do radia, czy mają być super odsłuchane na streamingach. I myślę, że właśnie Wiktor ma podobne podejście.
1: 100% się pod tym mogę podpisać.
0: No. Słuchajcie, antena jest wasza. Kawałek już czeka.
2: Yay!
0: Więc zapowiadajcie i gramy.
1: Proszę.
2: To ja teraz? No. Kurde, mi tak ciężko zawsze. Zapraszam was do odsłuchania, drodzy słuchacze SK2, naszego nowego singla Daj mi znać.
1: Tak jest, ja również zapraszam.

nowy numer Wiktora Waligury na miejscu 17 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. Były 4 pory roku, a teraz nowość zaczyna podbijać naszą playlistę. A na numer, który za chwilę wam zagram, musicie uważać, bo ta artystka przez ten kawałek dostała mandat. Za bardzo tam przyspieszyła i fotoradar jej zdjęcie zrobił. Margaret wydała nowy kawałek, ostatnio była u nas w studiu. Tydzień temu trafił ten numer do propozycji, a teraz już wskakuje do notowania na miejsce 16 gorącej polskiej 20. To Prima Ballerina. Po raz pierwszy na żywo ten numer usłyszymy. Już niedługo na Top of the Top Spot Festiwalu SK2 też tam będzie, a teraz słuchamy Primy Balleriny. Nowość od Margaret na 16. To jest gorąca polska 20 w Radiu SK2.

Dawid Podsiadło. Miejsce 15. To jest lista hitów Radia SK2. Odliczamy 20 waszych ulubionych polskich numerów. No i podrzucamy nowości, których na pewno warto posłuchać. Teraz naszą antenę przejmuje Natalia Zastępa. To jest młoda artystka, która już ma spore doświadczenie, bo zaczynała 8 lat temu w The Voice Kids. Wtedy dotarła do finału. Potem był finał The Voice of Poland. Potem był też festiwal w Opolu. Tam wygrała konkurs premier. A teraz wydała nowy numer dla poszukiwaczy miłości. Jak sama Natalia mówi, to jest numer o tych i dla tych, którzy pragną czuć się kochani i szukają bliskości. Ja myślę, że wakacje to jest idealny czas na to. Natalia Zastępa po nocach, premierowo na antenie Radia SK2.

0: przy tym numerze serce mocniej bije, rumieńce się na policzkach pojawiają. Bardzo romantyczna Zalia na miejscu 13 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. Napisałam nam manifestację prawdziwej miłości w piosence. Uwaga, działa! Tak Zalia napisała na swoim Instagramie, czyli Zalia prawdopodobnie szczęśliwie zakochana. I słuchajcie, komentarze fanów po prostu powalają. Kocham tę piosenkę, kocham ten głos. Dzień bez tej piosenki to dzień stracony. Tak piszą fani Zali. I co ciekawe, Zalia też zapytała fanów, co powiecie na kolejny singiel niedługo, czyli prawdopodobnie coś się szykuje. Sobotę Zalia będzie miała pracującą, bo jutro zagra na męskim graniu we Wrocławiu.
1: Gorąca polska dwudziestka radia. Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
3: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
5: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
6: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Hej, musisz się tak na nie gapić.
7: No oderwać wzroku nie mogę.
8: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
7: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: I po reklamie. SK

0: 11.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

wakacyjny wieczór na działce i oni w głośnikach. Ten numer pasuje idealnie. Fuka i Liwka, miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK 2. A teraz wychodzimy na korytarz i sprawdzamy, kto tam czeka w poczekalni. Zespół Phil nagrał nowość w sam raz na wakacyjne wieczory we dwoje. Czuć tutaj wakacyjną energię w tym numerze. I uwaga, jak pisze Piotr Kupicha na swoim Instagramie, ten numer na koncertach wchodzi jak chleb z masłem. Jeśli wam wchodzi jak chleb z masłem do głowy, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Słuchamy. Phil i ze mną bądź w sam raz na wakacyjny wieczór.

0: serce.
1: On lubi takie mroczne klimaty. Messner w Radiu SK2 na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. No, chłopak wypływa na szerokie muzyczne wody, bo koje do kolejny jego singiel, który staje się hitem. Wcześniej było Gotham, teraz jest Kim Jestem. I przypominam, że po drodze też Messner trafił na ścieżkę dźwiękową trzeciej części filmu Pieprzyć Mickiewicza. I pewnie to nie jest jego ostatnie słowo. Czekamy na kolejne nowości. A wy też zostańcie z SK2, bo po 19 obiecuję, gram nowy singiel Oskara Cymsa.

0: ofertę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą, w tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie. Gorąca, gorąca polska dwudziestka radia SK2. SK2.
11: I tutaj są same wasze ulubione hity plus nowości. Najlepsza ósemka nam została, także teraz zaczynamy atak szczytowy. Piątek o godzinie 19 to już jest taki moment, kiedy niektórzy są już lekko przymuleni, zmęczeni całym tygodniem. No to teraz na antenę radia SK2 wjeżdża taki numer, który pobudzi tych, nawet tych, którzy się szykowali do wieczornej drzemki na kanapie. Bo na miejscu ósmym męskie granie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
10: Gorąca polska dwudziestka radia.
11: I właśnie tak będzie brzmiał jutrzejszy wieczór we Wrocławiu, bo tam staje męskie granie.

0: Pamiętaj mnie.
1: Napisałam tę piosenkę dla ciebie i twojej drugiej połówki. Tak Sasa do nas napisała na Instagramie. To jest Gorąca Polska 20 i miejsce 7 naszej listy hitów. A teraz nowość od gościa, który potrafi porwać tłumy, który ma naprawdę niewyobrażalną rzeszę wiernych fanów. To oczywiście Oskar Sims. Zawsze jak się u nas pojawia z nowym numerem, to po prostu wiele osób stoi przed wejściem. Ostatnio było konfetti, było świętowanie jego 26 urodzin, no i świętowanie przede wszystkim nowego singla, który otwiera nowy rozdział w karierze Oskara Simsa. Wydał kawałek Bez końca. A co Oskar Sims może w wakacje robić bez końca?
2: Szczerze mówiąc, mógłbym chyba siedzieć w morzu. Jestem morskim stworzeniem wodnym. Uważam, że należę do oceanu i mógłbym po prostu siedzieć w wodzie i nie wychodzić z niej.
1: A teraz mamy piątkowy wakacyjny wieczór, więc muszą być imprezkowe rytmy i ten numer na tę porę jest idealny. Oskar Sims i Bez końca w

ona leci na wakacyjną imprezę, a on zostaje w domu i będzie sprzątał na błysk. W końcu się weekend zaczyna, prawda? Dawid Podsiadło w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity. I to był numer 5 tego tygodnia. A teraz zaglądamy do propozycji. Tam czeka rozkręcająca się polska artystka Martyna Baranowska, która ostatnio spełniła swoje marzenie, bo wystąpiła z wielką orkiestrą na wielkim festiwalu na legendarnej scenie. Oczywiście na festiwalu w Opolu. A w wolnym czasie, jak się przyznała ostatnio w mediach społecznościowych, lubi jeść wietnamskie jedzenie i pić matcha, bo lubi Azję. A jeżeli wy lubicie Martynę Baranowską, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na jej nowy numer, który słyszycie już teraz. Martyna Baranowska, Tracimy tylko czas.

To numer stworzony do wakacyjnego odpoczynku, kiedy już można robić nic, kiedy wszystkie obowiązki załatwione i zaczynamy przyjemny wakacyjny wieczór. Dawid Kwiatkowski i Margaret, miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. No słuchajcie, nie ma na co czekać, odpalamy podium dzisiejszego notowania listy hitów Radia SK2. Na miejscu trzecim czeka gość, który w okolicach szczytu utrzymuje się już od wielu tygodni. No i niedawno stał się panem 40-latkiem, Mrozu świętował 40 urodziny, zrobił to na wakacjach ze znajomymi, ale już podobno z wakacji wrócił. Wstawił wczoraj zdjęcie ze studia nagraniowego, więc prawdopodobnie coś tam dla nas wtworzy, a w październiku rusza w trasę koncertową. A teraz gra, nie ma miejsca jak dom, na trzecim.

Tego numeru świetnie się słucha w drodze na wakacje. Testowałem, wy też to sprawdźcie. Mrozu w Radiu SK, 2 miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki. A na drugim czeka artysta, który lubi samochody. Takie luksusowe, takie szybkie i podobno ma pokaźną kolekcję. Gibbs, który połączył siły z Ego. Panowie mają do nas numer idealny na wakacyjny wieczór w oczekiwaniu na piękny zachód słońca. Ostatni dzień lata na drugim.

Krzynich, zachód słońca i wschód smakuje jeszcze lepiej. Bardzo wakacyjny numer Gips i Igo na miejscu drugim listy hitów Radia SK2. Mówiłem, że Gips bardzo lubi szybkie samochody. Sanach chyba też, bo ostatnio się chwaliła, że była na wyścigu F1. To Sanach dociera dzisiaj na miejsce pierwsze.

0: mogą zapiec oczy ze wzruszenia, bo to jest właśnie aktualnie największym polskim hitem 2020... Nie, no może nie 2026, może to dotrze do listy hitów podsumowującej cały rok, ale aktualnie to jest numer jeden w Polsce, jeśli chodzi o polskie hity w tym tygodniu, Stanach itp. itd. na szczycie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Jeśli chcecie, by Zuzia tam została, zanim zagra wielki finał trasy koncertowej stadionowej w 4 września w Warszawie. Jeśli chcecie, żeby za tydzień była na szczycie, wpadajcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się z stąd. Agata.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
11: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

palić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Daria Zofiałow i Taco Hemingway. To jest SK2 i najlepsze polskie hity, a jutro rano mocno kibicujemy biało-czerwonym. Polscy siatkarze zagrają o wielki finał Ligi Narodów ze Słowenią. Początek o godzinie 9:00, dlatego taka dziwna pora, bo nasi grają w Chinach. A my gramy dalej. Stachurski już teraz.

0: Męskie granie 2019 na antenie Radia SK2. A co z tegoroczną trasą? No właśnie teraz, dzisiaj i jutro robi przystanek we Wrocławiu. I na tej imprezce bawią się słuchacze Radia SK2, którzy zgarnęli u nas bilety. Jeśli chcecie się za darmo wybrać na męskie granie, to po prostu w przyszłym tygodniu warto słuchać Radia SK2. No i warto teraz z nami zostać, bo my gramy dalej najlepsze polskie hity, m.in. elektryczne gitary po 20.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: SK2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: 2.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.